Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Brak zagrożenia na terenie Polski, alert RCB odwołany. W raporcie nowe informacje w sprawie ataku w klasztorze. Pociąg do kultury ponownie ruszył z Warszawy do Berlina.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Brak zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert otrzymali mieszkańcy dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Teraz najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Od ran zginął jeden z księży. Drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
0: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
3: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
0: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba.
1: To jest raport.
0: Widmo masowych zwolnień w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GSK. Pracę może stracić nawet kilkuset pracowników, ponieważ spółka planuje przenieść część usług wsparcia poza Polskę.
4: Nie przypominam sobie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby skala takich zwolnień sięgała kilkuset pracowników. To jest bardzo rzadko spotykane również na poziomie kraju.
0: Mówi Jarosław Lange, przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności. Władze GSK tłumaczą, że firma zmienia strukturę, by rozwijać nowe leki, ale zapewnia pełne wsparcie dla pracowników i współpracę ze związkami. Sezon infekcyjny w Polsce rozpoczęty. Najpierw wirusy krążą w żłobkach i przedszkolach, później trafiają do szkół i domów. Pierwsze objawy przeziębienia pojawiają się zwykle od 1 do 2 dni po kontakcie z wirusem, mówi specjalista chorób wewnętrznych Paweł Banaś.
5: Przeziębienie zazwyczaj charakteryzuje się wieloma objawami, takimi przede wszystkim z górnych dróg oddechowych. Jest to katar, pobolewanie gardła, troszeczkę suchego kaszlu zazwyczaj, stan podgorączkowy. Pacjenci zazwyczaj są w stanie sobie poradzić z tymi objawami na własną rękę.
0: Typowe objawy przeziębienia nie są poważnym zagrożeniem zdrowia, więc chorobę często można leczyć domowymi sposobami.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pociąg do kultury ponownie ruszył z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowodzi pasażerów do celu, ale także pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego.
6: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
0: Mówi Natalii Wasserman, jedna z kuratorek projektu. Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku.
7: Yeah.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Aż mi się wzięło na podróże normalnie, po prostu tylko do pociągu i przed siebie i gdziekolwiek bądź. No byle nie dzisiaj, bo dzisiaj to może generalnie popadać się na głowę chyba wszystkim. W tym kraju skwaru póki co nie ma, w Warszawie 7, w Koszalinie 13, hell yeah, po prostu mistrzostwo świata i do niedzieli będzie tak sobie. Ale mam do ciebie dobrą wiadomość, Kądziu, bardzo dobrą.
2: Dawaj.
1: Będziesz mógł od poniedziałku tak zupełnie bezkarnie chodzić w krótkich spodenkach i nikt się nie będzie pytał, zwariowałeś?
2: O, dokładnie, bo teraz chodzę w krótkich i wszyscy pytają, oszalałeś?
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: 6 na 9.
4: 6 na 9.
3: Siekarska. Olszewski. Góralski. Od 6 do 9 w ESC Rock.
2: Dzisiaj piątek, jak w każdy piątek, każdy temat, o którym chcecie Państwo z nami podyskutować, mile widziany.
1: To prawda i będziemy mieli również świeżusieńkie doniesienia na temat Rocktoberfestu, więc bądźcie czujni. Ania, co u Ciebie?
5: Dziś pierwsza walka o punkty. Polscy piłkarze zaczynają grę w Lidze Narodów.

0: Dla fanów YouTube, drodzy Państwo, mamy też jeszcze dzisiaj nie lada gratkę. Najnowsza ich płyta do godziny 9 trafi w czyjeś ręce, także warto słuchać uważnie.
1: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
2: SK Rock.

0: Ależ ja mam sentyment do tego utworu, po prostu za każdym razem mam ciary. Jakoś tak mi wchodzi ten tilt, że to się w głowie nie mieści już tyle lat. Kurczę, chyba zaraz sprawdzę, ale już to naprawdę właściwie kawał mojego życia.
1: No powiedz, że przedwczoraj poznaliśmy ten numer, dla nas to ciągle świeżynka.
0: O, dobra, tej wersji się będziemy trzymać. Jeśli chodzi o krótkie spodenki, o których mówiłeś, to tutaj bardzo dużo różnych, że tak powiem, zgłoszeń jest w tej sprawie. Piotrek napisał: Kądziu, jest nasz dwóch, ja też w krótkich.
1: Tak, to prawda, Jaśka odebrała też jeszcze telefon prosto z Norwegii, o ile mnie pamięć nie myli, prawda?
0: Tak, to prawda i to jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik.
1: I posłuchamy sobie za parę chwil, że po Norwegii też można zasuwać w krótkich spodenkach przez cały rok.
0: Da się po prostu. To jest niewiarygodne. Ja was swoją drogą podziwiam, bo ja już jednak weszłam w fazę sweter.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj piątek, dzisiaj krótkie spodenki, o tym możemy sobie pogadać. O innych rzeczach, które was trapią, również porozmawiać możemy. Wolne wnioski na suchary, rzecz jasna, też czekamy. Na ulicę wysłaliśmy naszą przesympatyczną Ewę. Ewa zapytała
0: Jezus,
1: o...
0: poczekaj, bo to strasznie źle brzmi, że wysłaliśmy Ewę na ulicę. Naprawdę, to nie jest tak, że my tak po prostu w ogóle zachowujemy się dramatycznie. Ewa ze własnej nieprzymuszonej woli na tę ulicę wyszła.
1: Tak było.
2: Zbieram wolne wnioski.
3: Słuchajcie, Chivasa.
2: A dlaczego?
3: Świetna muzyka, świetny artysta, super człowiek.
1: No właśnie, sprawdziliśmy na szybko, to pan Krystian Gierakowski, polski piosenkarz, producent muzyczny, twórca tekstów i raper. I Zaśką doszliśmy do wniosku, że Chivasa słuchać nie będziemy, ale...
0: Ale, ja wiem, piątek jest.
1: Można.
0: Chętnie.
1: Napijemy się.
4: Poranne 6 na 9 w S.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
3: Eska Rock. Gramy dla was

0: takie, jak się nazywa, ulubione ciasto pracodawców. Tyra i misiu.
1: No i tyramy misie, drodzy państwo. Joanna ma ciekawostkę prosto, no właśnie skąd? Ze Szkocji.
2: No
1: chyba.
2: Ze Szkocji oczywiście, z mojej ukochanej. Już się bardzo stęskniłam za Szkocją, ale wracając do tych krótkich spodenek, myślisz, że potwór z Loch Ness nosi kąpielówki?
1: Nosi takie wodery, czyli takie
2: wodery,
1: do łowienia.
2: Nie? Tak, tak mi się też właśnie wydaje. Słuchajcie, okazuje się, że potwór z Loch Ness istnieje. Julie Fraser, pani, która się wybierała do Szkocji, przeglądała Google Earth, żeby sobie zaplanować podróż. No i tak sobie przegląda i patrzy, kurczę, coś tu dziwnego jest w tym jeziorze rzeczywiście i zobaczyła trzy tajemnicze kształty. Ja widziałam, słuchajcie, to zdjęcie, to jest naprawdę niezłe, które jej zdaniem mogą być legendarnymi potworami. Po powiększeniu tego zdjęcia kontury miały przypominać wieloryby, takie w ogóle duże stworzenia o wygiętych grzbietach. No przekazała do oficjalnego rejestru obserwacji Nessie i teraz zobaczą, czy to jest Nessie w woderach, czy to jest jakieś nie wiadomo co.
1: Otóż to pamiętam taki film Lessie wróć, a tutaj wrócił Nessie.
3: 6 na 9 w

0: Rocktoberfest zbliża się wielkimi krokami i o tym przypomnienie za chwilę, a już potem Ania Kruszyńska i raport.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugo. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Byłemu prezydentowi stawiano zarzut składania fałszywych zeznań, a chodzi o sprawę dotyczącą autentyczności tzw. teczek Kiszczaka. Lech Wałęsa zaprzeczył, że sporządzał i podpisywał okazane mu w czasie przesłuchania dokumenty znajdujące się w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek, znalezione w 2016 roku w mieszkaniu wdowy po generale. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia.
5: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
4: Mówiła rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
3: To jest raport.
4: Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej. W niedzielę w Krakowie odbędzie się głosowanie na prezydenta tego miasta. Od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd ubiega się 7 kandydatów. Przedstawicielka KO i PSL, 3 przedstawicieli lewicy, 2 prawicy i 1 kandydat bezpartyjny.
3: SK Rock Sport.
4: Wczoraj ostatni trening na Narodowym, a dziś pierwsza walka o punkty. Polscy piłkarze zaczynają grę w Lidze Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Nie będzie to łatwy mecz, bo dzisiejszy rywal w przeciwieństwie do naszej reprezentacji wystąpił na tegorocznym mundialu, a nawet wyszedł na nim z grupy.
6: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
4: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski, a pierwszy gwizdek o 20:45. O powrót do tenisowej czołówki walczy Hubert Hurkacz. Polak dobrze zaczął grę w turnieju ATP 250 w Chinach. W pierwszej rundzie pokonał Aleksandra Szewczenkę 6-3, 7-6. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Michael Dam, a do ich spotkania dojdzie jutro.
1: Świętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: jak ktoś zimą nosi czapkę, to nic w tym dziwnego. Jak zimą nosi płaszcz, to nic w tym dziwnego. Jak latem chodzi w kąpielówkach nad jeziorem albo nad morzem, to nic w tym dziwnego. I dopiero wtedy zaczynają o tobie dyskutować, kiedy jesienią na przykład, albo zimą nosisz krótkie spodenki.
1: No właśnie, krótkie spodenki, albo na przykład bluzkę z krótkim rękawkiem. Ja takie rzeczy na przykład oglądam w Szkocji. I mnie to po prostu wzrusza, bo oni są tak uodpornieni na to, że im hula wiatr, po prostu wiatr w oczy i zimnym deszczem trzaska, że te dziewczyny, słuchajcie, jak wychodzą na ulicę, to ja bardzo często widzę, że na przykład mają sandałki i na gołe stopy. I myślę, że matko jedyna, a ja proszę ciebie w wysokich butach i w ciepłych skarpetach.
0: Wiesz, zahartowani od tylu lat pod tymi spódnicami hulą wiatr, i to męskimi, i damskimi, że wiesz, no.
1: No to prawda, aczkolwiek te spódnice z tego tartanu, stary, to ciepłe
0: ciepła
1: jest.
0: Rzecz. A od dołu też coś tam grzeje, czy?
1: Wiesz co, ja nie wiem, bo ja nie chodziłam na golasa w sensie tylko w tartanie, ale muszę spróbować, teraz tam korcisz.
0: To w jakich częściach naszego pięknego państwa, wróć, nie państwa wcale, naszej pięknej kuli ziemskiej, nosimy jeszcze o tej porze roku krótkie portki?
2: Dzwonię z Norwegii i mamy wolne wioski, więc chciałbym porozmawiać troszeczkę o krótkich spodenkach Konrada i o krótkich spodenkach moich. Czy wy możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda w Norwegii, kiedy ja przez cały rok chodzę w krótkich spodenkach? Wiecie, jaka to jest reakcja ludzi na mnie, kiedy ja przy minus 15 lecę w krótkich, no po prostu nienawidzę długich spodni.
0: Głupio to tylko wygląda, spod tych krótkich, wiesz, wystają takie polskie kalesony na przykład.
1: Słuchajcie, ale ja sobie przypominam, wiele lat temu jeździłam w Tatry do takiego górala na kwatery prywatne, który jak Boga kocham, zimą chodził na bosaka i ja mówiłam po prostu, co ty robisz? A on patrzył na mnie ten język i mówił, ja się w butach nie urodził, co miałbym w butach chodzić?
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Podobno nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednio ubrani ludzie i my dzisiaj o tych nieodpowiednio ubranych do pogody dyskutujemy.
1: Ej, ale to wszystko się bierze z tego, że każdy ma zupełnie inną odczuwalność temperatury. Zobacz, ty dzisiaj w krótkich gaciach, ja w swetrze na przykład.
0: Więc to prawda.
1: To jest taki cudowny moment, w którym ludzie chodzą ubrani na wszelako. Mm. Jedni są rozgogoleni, inni są ubrani po prostu po zęby. No i właśnie ja mówiłam o tym, że w Wielkiej Brytanii i w Szkocji na ulicach w Edynburgu, to po prostu ja się łapię za głowę, bo ja po prostu w czapce, wiesz, w puchówce, mm-hmm. w kaloszach i w ciepłych skarpetach, a ludzie z gołymi nogami.
0: W japonkach, tak. I tak nam trochę wyszło, drodzy Państwo, że dzisiaj sprawdzamy, jak ludzie ubierają się na świecie.
2: Byłem w Wielkiej Brytanii, tam pracowałem i w Doncaster, to jest tak na północ, tam od Londynu, nie wiem, 700 km czy tam, czy może mniej, 400. I tam wieczorami w piątki, jak było zimno, my chodziliśmy w kurtkach, a Anglicy do pubu, żeby nie mieć problemu z szatnią, to faceci krótkie rękawki, spodnie, tylko dżinsy jakieś coś, adidaski, a dziewczyny w sukienkach, no, na ramkach, czy łęka, tylko gołe ramiona, bez niczego. I czy padało, czy było zero, czy wiało. Oni tak chodzili do pubu i tak się bawili.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Tego numeru można posłuchać niezależnie od tego, jak się jest ubranym.
1: To prawda, słuchajcie, to jest zupełnie...

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Paulina Rzeźniczak zrobiła sobie piersi i nadaje prosto po zabiegu. Wczoraj była tragedia. Czyżby trafiła na chirurga Rzeźniczaka?
2: O Boże, przestań, aż mi ciary przeszły po plecach. Robert Lewandowski porusza się po stolicy chińskim SUV-em. Ochroniarz nie odstępował go na krok. On na bank miał ze sobą ładowarkę i pilnował, czy mu prądu w tym chińskim SUV-ie nie zabraknie.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
3: Reklama.
11: Eskaro.
3: Gramy dla Was.

0: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Ukrainiec czeka na przesłuchanie. W raporcie Wola Krobowska jest śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink. Pierwszy taki projekt w Polsce. Sztuczna inteligencja pomaga chorym na płuca.
1: SK Rock. Raport.
0: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Walczył na froncie w Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał tej zbrodni. 31-letni Ukrainiec Ihor M. przed południem zaatakował z użyciem noża księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany. Czeka na przesłuchanie. A z najnowszymi informacjami Michał Rawa.
2: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Ma niemiecki i ukraiński paszport oraz polski PESEL, co oznacza, że był już wcześniej w naszym kraju. Śledczy dopiero po zebraniu materiału dowodowego przesłuchają 31-latka. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
3: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
4: Wspaniały ksiądz, mądry, wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
2: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że obywatel jego kraju dopuścił się straszliwej zbrodni. Złożył kondolencje bliskim zmarłego księdza i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Premier Donald Tusk podkreślił, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
1: To jest raport.
0: Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
5: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
0: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
6: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem z strony, no po prostu jestem w totalnym szoku.
7: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały, a tak to nic więcej.
8: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego, jak ta baza Starlink?
7: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
8: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
9: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
8: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
9: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
8: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
9: No to jest strach, no co zrób? To co, teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
0: Usłyszał od mieszkańców Woli Krobowskiej nasz reporter Jakub Krzyżak. Śledczy zabezpieczyli monitoring, który ma pomóc w ustaleniu, co właściwie się wydarzyło.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Sztuczna inteligencja pomaga chorym na płuca. Pierwszy taki projekt w Polsce realizowany jest w Olsztynie. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc jako jedyny szpital w kraju testuje wirtualnego asystenta dla osób z POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pacjent klika w specjalny link i może przez całą dobę pisać z asystentem. Tłumaczy dyrektor centrum Wioleta Śląska-Zyśk.
10: Asystent ma być takim osobistym towarzyszem w chorobie. Ma odpowiadać na nurtujące nas pytania. Co się dzieje, kiedy ćwiczę i boli mnie? Jak mam poprawnie wykonać dane badanie? Te informacje, które są w zasobie wirtualnego asystenta, to są dane przekazane przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki.
0: Obecnie trwa nabór pacjentów do pilotażu, a w międzynarodowym projekcie uczestniczą partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: No ja na przykład jak słucham waszych wiadomości, które wgrywacie na Messengera, a propos tego, jak ludzie się ubierają w różnych częściach świata, w różnych temperaturach, to mam takie poczucie, że podawanie prognozy pogody sensu nie ma, bo w gruncie rzeczy każdy się ubiera tak, jak chce i lubi.
13: Dokładnie, ale czasami może do tego płaszcz przeciwdeszczowy dołożyć albo jakiś parasol.
12: Boże, bardzo lubię słowo płaszcz. Swoją drogą, bo był taki, wiesz, jakieś kurtka na wacie, płaszcz.
13: No.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: 6 na 9. Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
13: Także zarzućcie dzisiaj na siebie jakąś kapotę.
12: No zarzućcie. Ja kocham na przykład kaszkiet.
13: Co w raportach?
12: Muszę sobie kupić nowy kaszkiet.
0: A są tu jacyś fani dwóch kółek?
12: No a, jasne,
13: nie.
12: Ale tak
0: nie ma.
13: Nie ma. Nie.
0: A ja mam puchar rowerowej stolicy Polski.
13: O.
12: A, to koniec.
13: To
12: nie.
13: To dla mnie. No i drodzy Państwo, 50 lat temu, 25 września, spotkali się w ciasnej kuchni i wtedy tak naprawdę urodziło się YouTube.
12: To prawda i my będziemy dzisiaj z tej okazji coś dla Was specjalnego mieli.
13: Jeszcze w tej godzinie.

0: Ja chciałam powiedzieć, że krótkie spodenki Kondzia zrobiły dzisiaj furorę, bo nagle się okazuje, że rzeczywiście w różnych częściach świata i w różnych konfiguracjach ludzie noszą, że powiem, na sobie różne rzeczy w zależności od pogody, a właściwie zupełnie niezależnie od pogody. I chyba najśmieszniej wyglądają ludzie, którzy lądują na lotnisku, wracając z ciepłych krajów wtedy, kiedy tutaj jest zima i wychodzą w tych klaponsach, w tych krótkich gaciach z takim... Nie jest dobrze.
1: No, to prawda. Ale powiedziałaś, że moje krótkie portki zrobiły furorę, drodzy państwo. Nie wiem, czy bym ich nie wystawił na licytację. Od 10 koła bym zaczął taką, wiesz, licytację na przykład.
0: O,
1: także...
0: kurczę, daj spokój. Od 10 koła wystawiam. Słuchajcie, czy ktoś da 10 koła za spodenki krótkie Kondzia?
1: No, chyba, żeby jednak. Drodzy państwo, jak tam wygląda u was sytuacja? No właśnie ze spodniami, butami, dziurami w butach i z dziećmi w Nepalu.
2: A dopiero się podłączyłem, ale fajny temacik macie. Niedawno byłem w Nepalu, koło Annapurny, szliśmy z chłopakami, a weszliśmy na prawie 6000 metrów, tam 5600 chyba szli. No i tam mnie zaszokowało, jak wiecie, jakby to trekking ciepło, no to by tak troszkę rozebrani, no ale zatrzymujesz się, kurtka puchowa na plecy, nie, bo zimno, tam już na 4000 metrów, w nocy potrafiło być minus 5. Wchodzimy do takiej miejscowości, 4 chałupki na krzyż, a tam te dzieciaczki oczywiście, jak widzą turystów z Europy, to zaraz wylatują, bo to suweniry, kurczę, wiecie, jakieś słodycze i inne rzeczy. No i te dzieciaczki w tych sandałkach, krótkie spodenki, szczęka mi spadła, no ale zahartowane.
0: Zahartowane, bo to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Jakby na, ja, u mnie w stopy musi być ciepło. To jest najważniejsze. Stopy musi być ciepło.
1: I jeszcze ustaliliśmy, że jeżeli chodzi o krótkie spodenki, jeden z naszych słuchaczy napisał, że jak spodenki są długie, to wtedy one zaciągają wilgoć i Jaśka od razu się też odpaliła.
0: O rady, bo to jest niezły numer. Słuchajcie, ja bardzo lubię takie spodnie, które są długie i dość luźne i one są często ciepłe, tylko się nie sprawdzają wtedy, kiedy pada deszcz. I Klaudia ze mnie po prostu absolutnie darła łacha potwornie w Londynie, jak pojechaliśmy na koncert zespołu Illusion, bo jak spadł deszcz, to ja powiedziałam, nasiąkam.
3: 6 na 9.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Oto jest dzień, który dał nam Pan i my tego dnia mamy dla Państwa fajne nagrody.
1: Po prostu kądziu. Nie wiem co, przewijało ci też kitki chyba rzeczywiście, ale mamy dla was fantastyczne nagrody, ponieważ świętujemy 50-lecie powstania zespołu U2. To jest w ogóle niesamowite, ja nie wiem kiedy czmychnął ten czas. Mamy dla was płytę z tej okazji, The Songs of Experience, 14 studyjny album grupy U2, albo jak mówią Włosi U2. Mamy dla was jedno zadanie bojowe, a mianowicie trzeba nagrać na naszego Messengera krótkie, no maksymalnie do 20 sekund, wspomnienie z utworem zespołu U2.
0: Tak.
1: Ja myślę, że każdy takie ma. Ja wspominam 15-16 lat może miałam, jak jeździłam bardzo dużo do Włoch, miałam tam kumpli, jeździłam z nimi na motocyklach po całej Toskanii, to było fantastyczne i oni mnie zabierali na coś takiego, co się nazywało Festa dell'Unità, to były takie wielkie pikniki, gazety zresztą komunistycznej, bo oni wszyscy byli młodzi, komuniści, ambitni i tam na wielkich telebimach oglądałam koncerty U2 i to było fantastyczne po prostu, oczywiście puszczane sobie tam takie stare koncerty, ale kurczę, nigdy tego nie zapomnę.
0: Ja też nie powiem, podczas jakiej czynności wykonywanej pierwszy raz w życiu towarzyszył mi zespół U2.
1: Powiedz.
0: Nie, to
1: ale
0: państwa.
1: Kondzio.
0: Nie,
1: to ale kondzio.
0: Zbierałem
1: ale
0: jabłka
1: powiedz.
0: W sadzie. No, tyle.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Czekamy Messengerski Rock do waszej dyspozycji. Krótkie, treściwe wiadomości związane...
1: Ale kondzio, ale powiedz.
0: Z U2 historię. Będziemy, no, dosłownie 15 minut czekać, nie dłużej.

0: 7.31. Czas na Anię Kruszyńską i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ma dziś zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów. Przypomnijmy, w ataku poszkodowanych zostało łącznie 5 osób. Jeden z księży zmarł, 4 osoby zostały ranne. Motyw działania napastnika wciąż nie jest znany. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowała broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Broszura radzi m.in., by wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. To będą budynki, ale też na przykład przejścia podziemne. Wszystkie będą oznaczone w ten sam sposób.
3: Na pomarańczowym tle niebieski trójkąt z podpisem punkt schronienia.
2: Przypomina Wiesław Leśkiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Resort przygotowuje również specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.
1: To jest raport.
2: Tworzywa sztuczne są lekkie i łatwe do formowania, ale zwykle słabo przewodzą ciepło. Zespół fizyków i chemików z dwóch warszawskich uczelni technicznych dodał różne odmiany węgla do polietylenu z recyklingu, zawierającego również gumę z opon. Najlepszy kompozyt przewodził ciepło ponad 4 razy lepiej niż materiał wyjściowy, a jego wytrzymałość na rozciąganie wzrosła o 43%.
1: SK Rock Sport.
2: Będą niespodzianki w składzie. Wieczorem polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
4: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. No tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
2: Mówił selekcjoner Jan Urban. Ciekawie może wyglądać obsada skrzydeł. Etatowi reprezentanci Nikola Zalewski i Jakub Kamiński ostatnio mniej grają w swoich klubach. Pod znakiem zapytania stoi też pozycja bramkarza. Pod nieobecność kontuzjowanych Grabary i Drągowskiego wydaje się, że najbardziej wyjściowej jedenastki jest Marcin Bułka. A początek meczu Polska-Bośnia-Hercegowina o 20.45. Maja Chwalińska walczy właśnie o awans do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Rywalką Polski jest doświadczona Elise Mertens. Chwalińska z Belgijką grała do tej pory tylko raz. Miało to miejsce podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka wtedy wygrała z nią i dotarła aż do finału.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: Ale dobrze ten numer brzmi, naprawdę przyznaję bez bicia. Drodzy Państwo, czas najwyższy rozwiązać nasz bardzo szybki konkurs.
1: Bardzo szybki konkurs, mamy 50-lecie zespołu U2. Mamy dla Was płytę Songs of Experience, 14 studyjny album grupy U2. I prosiliśmy Was o Wasze wspomnienia z tymże zespołem.
0: Tak, wszystkich nie zagramy, ale kilka proszę bardzo.
2: Analiza tekstu I Still Haven't Found What I'm Looking For z liceum. Otworzyło mi to oczy na YouTube i na ich muzykę. Piękny czas.
3: With or Without You, YouTube był jednym z tych utworów, na których się uczyłem grać na gitarze basowej, a dzisiaj gram w zespole. Można powiedzieć, że również dzięki nim.
4: Pierwszy raz moje dziecko kopnęło mnie przy piosence YouTube, jak byłam w ciąży. I od tego momentu słuchaliśmy dosyć często, także młody się wariował w brzuchu, jak słuchał później.
5: Tata mój był na misji w Syrii, z tego co pamiętam, jak opowiadał. Wybrał się z kolegami na piwo do jakiegoś baru, usiadł przy stoliku, a tam w rogu była scena. W pewnym momencie zwrócili uwagę na tą scenę, a tam Bono ze swoim zespołem tak koncertowali sobie lightowo. Z tego co się też orientowałem, to chyba to był jego bar.
0: I teraz jury będzie obradowało na Państwa uszach.
1: Tak, bo wiecie co, ja nie wiem, ile jest prawdy w tej serii, w tym Bono, który grał tam. Tam Pablo chyba raczej nie miał, ale ile było tego z tym rzeczywiście jest prawdy? Myślę, że tak. Tata na pewno bardzo dobrze takie rzeczy pamięta. Ja bym jednak dała tutaj płytę.
0: Tak? Tak. Czyli nagroda trafia do Syrii?
1: Do Syrii.
0: Albo do historii o Syrii.
1: Znaczy, no, do historii o Syrii, bo jak wyślemy ją do Syrii, to może
0: nie wiadomo,
1: bardzo,
0: gdzie dotrze.
1: Bardzo długo docierać.
0: No to, drogi panie Macieju, gratulacje. Jak zwykle na antenie jest Kirok z wielkimi oklaskami. Krążek od grupy U2 z okazji 50-lecia istnienia tego zespołu trafia do pana.
1: Niebywałe to jest. Bardzo lubię słowo krążek.
0: 50 lat. Życzymy drugiego 50-lecia. A co?
6: 6 na 9. SCO. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Reklama.

0: ubierać będzie umiał.
1: Ja jednak zawsze twierdziłam, że łatwiej mnie ubrać niż wyżywić.
0: Niż rozebrać.
1: W sensie taniej na pewno. Kądziu.
0: Nie, do tego nie
1: na
0: wiem.
1: Na razie, przepraszam bardzo, póki co, to na razie to ty się rozbierasz. I od tego wszystkiego wyszło, że Kądzio chodzi cały czas w krótkich gaciach. No i efekt jest tego taki, że dzisiaj rozmawiamy o różnych nieadekwatnych ubraniach do pogody, ale macie fantastyczne spostrzeżenia z całego świata.
2: W Danii sprawa wygląda tak, że też sporo ludzi chodzi w krótkich spodenkach, czy w klapkach, do tego z wełnianymi skarpetkami, albo w bluzach w zimę, czy w puchowych kurtkach w sierpniu. Ja mam takiego kolegę, który właśnie jeden chodził cały czas w krótkich spodenkach, a drugi, który się z nim trzymał, chodził w kurtce zimowej praktycznie cały rok. On kończył sezon na kurtkę zimową w czerwcu, a zaczynał w sierpniu i wyglądali kosmicznie zawsze.
1: To jest super, tak, że właśnie ludzie, jedni mają tak, drudzy mają tak, tak dokładnie wyglądają czasami ulice wtedy, kiedy pogoda jest taka nieokreślona.
0: Otóż to, z Danii, drodzy państwo, Eskarok przenosi nas prosto do Bejrutu.
3: Do Libanu, jak leciliśmy na misję w kwietniu, w Polsce było 12 stopni, zimno jak cholera. Lądujemy 28 w Bejrucie, mijamy posterunki Gańczyków i Nepalczyków, a oni w rękawiczkach, w czapkach i w puchowych kurteczkach.
0: I to pokazuje, że pory roku tak naprawdę tylko ewentualnie wskazują i podpowiadają, jak należy się ubrać, ale to nie jest do końca ściśle przestrzegane.
1: To jest jednak kwestia odczuwalności temperatury i tego, co komu w duszy gra.
0: Messenger Eskirok do waszej dyspozycji, tutaj czekamy.
4: Poranne 6 na 9 w Eskirok. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek to jest kawałek numer 2 z najnowszej płyty, która 30 października pojawi się na rynku.
1: Ja się już nie mogę doczekać, bo ja uwielbiam ten zespół. To jest oczywiście Queens of the Stone Age, utwór pod tytułem Insignificant Other.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Katarzyna Warnkę porzuciła obowiązki celebrytki. Świadomie wycofałam się z show biznesu. I teraz zastanawiam się, jakie obowiązki ma celebrytka. Musi celebrycić.
2: No ale to jest, przepraszam cię, celebrycenie to jest bardzo poważna sprawa.
1: Oczywiście.
2: No, na przykład Sydney Sweeney wraca po aferze z reklamą z zakładów bukmacherskich i znowu eksponuje biust, tak napisali. I ja tak się zastanawiam, po zakładach bukmacherskich, to oni ten biust w tych zakładach obstawiali?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
4: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: jest Eskalok.
1: Mieszkańcy w szoku po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Wszystko w rękach prezydenta, Senat za podatkiem od zysków paliwowych. W raporcie Szarenting i ostrzeżenie ekspertów przed konsekwencjami.
2: Eskalok. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Teraz się będę bała nawet do kościoła iść w niedzielę, tak mówi nam jedna z mieszkanek Jarosławia po wczorajszym ataku nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek.

0: Mieszkańcy wciąż są w szoku po tragedii, do której doszło w centrum miasta. Przypomnijmy, 31-letni Ukrainiec zaatakował tam nożem księży i wiernych. Poszkodowanych zostało w sumie 5 osób. Jeden z księży zmarł, 2 osoby zostały ciężko ranne, pozostałe 2 z lżejszymi obrażeniami trafiły do szpitala. Motyw ataku nadal nie jest znany, a mieszkańcy wciąż nie dowierzają w to, co się stało.
1: Nie do uwierzenia w ogóle.
2: Czy ja to ogólnie księdza Marka znałem osobiście, księdza Adriana znałem z widzenia, ja tu często chodziłem, po prostu, żeby sobie tutaj się pomodlić, piękne kazania księża głosili, także naprawdę tragedia, wielka tragedia dla nas.
1: No po prostu brak słów nawet na ten temat, bo to jest tragedia po prostu okropna. Ja się teraz będę bała nawet do kościoła iść w niedzielę, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć.
3: Przyszliśmy, zapaliliśmy znicz, tegoś nie da się opisać. Nigdy tutaj czegoś takiego nie było. Ogromna tragedia dla miasta, dla nas wszystkich.
0: 31-latek pozostaje pod nadzorem policji. Dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów.
4: To jest raport.
0: Teraz wszystko w rękach prezydenta. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN.
5: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
0: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, że poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Zdjęcia dziecka w internecie mogą stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharentingu. Z raportu Status Udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. Udostępnianie ich wizerunku w mediach społecznościowych może jednak wiązać się z zagrożeniami i o tym więcej nasz reporter Krzysztof Płowecki.
6: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharentingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
7: Zauważamy, że zjawisko sharentingu wzmacnia przemoc rówieśniczą.
6: I nie chodzi tylko o wyśmiewanie czyjegoś wizerunku. Zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych, krzywdzących treści.
7: Te materiały są wykorzystywane do tworzenia gier, zdjęć, filmów ośmieszających.
6: Z raportu wynika, że ponad połowa badanych rodziców publikuje treści, na których wyraźnie widać twarz lub sylwetkę dziecka. 31% podaje jego lokalizację, a 14% dzieli się dokładnym wiekiem lub datą urodzenia.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Głównej nagrody nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, cieszy się Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
8: Zajęliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej 9 miejsce. Przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów.
9: Dla siebie i dla zdrowia.
10: Dla przyjemności. To tak mnie relaksuje. Odcinam się i jestem w swoim świecie.
11: 3881. Zdrowie daje.
12: Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty.
0: Dodają rowerzyści i wiceprezydent miasta Artur Bochenek, a rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, a w kategorii gmin Łysomice.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
14: Kondzie, ja w ciebie wierzę, naprawdę, ponieważ wskakuj w te swoje krótkie gacie od niedzieli, a właściwie od poniedziałku i na rowerku do pracy, bardzo proszę, popitalać, bo będzie bardzo ładna pogoda i myślę, że to jest świetna koncepcja na życie.
15: Stawiam jeden warunek.
14: No?
15: Bo my taki mamy zlot gwieździsty, jeżeli chodzi o dojazd tutaj do naszego radia, no to z drugiej strony będziesz pedałowała ty.
14: Zwariowałeś?
15: Nie.
14: Zwariowałeś?
15: Dobra.
14: Nie.
15: To nie.
14: Nie.
15: Pogoda będzie coraz lepsza, powiedziała Joanna, drodzy
14: od
15: państwo.
14: Od niedzieli, a teraz na razie póki co spuśćmy nad tym wszystkim kurtynę umilczenia.
15: No to powiedzmy o dobrych rzeczach. Zapamiętajcie adres wtf.skrok.pl. Za 3 sekundy powiemy, co się pod nim kryje.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Eskarok 6 na 9.
17: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
16: Od 6 do 9
17: w Eskarok.
15: pod wtf@skarok.pl. Pytamy, komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek. W tej godzinie jeszcze odzwonimy i ktoś dostanie 1000 zł na swój prezent marzeń.
14: Ekstra, dobra, to tam wchodź się, komuś to rozdamy. Ania, co u ciebie?
0: U mnie też emocje będą, ale sportowe. Najpierw mecze siatkarzy ze Słowenią, a później piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną.
14: No i bardzo pięknie. Kondzie ma na przykład bardzo ustalone plany na dzisiejszy dzień. Tak, nie wiem, co wyjść. Żona na to.
15: Do pubu, na mecz.

0: Benz. Przepraszam bardzo, bardzo lubię.
1: Ale wiesz co, taki zapierdziel, za przeproszeniem, że nie ma czasu załadować, naprawdę.
0: Nie, no nie ma czasu załadować taczek, słuchajcie, ale to dlatego, że jeździmy dzisiaj po całym świecie, wszystko przez krótkie gacie kondzia.
1: Tak.
0: Taka jest prawda, założył krótkie gacie, ja powiedziałam, że mu wieje w szkity dzisiaj jeszcze, bo to od niedzieli można nosić krótkie gacie, teraz to jest jednak troszkę zimno, jakby na to nie patrzeć, więc ja w długich spodniach, w swetrze, a ten w krótkich gaciach. No i państwo podróżują po całym świecie i opowiadają nam, co się w ogóle dzieje, jak się ludzie ubierają nieadekwatnie do pogody.
1: Do Portland,
2: są ludzie w Stanach, Oregończycy, tak zwani, Portlandczycy nawet. Oni cały rok chodzą w sandałkach, w skarpetkach jeszcze do tego i w szortach, bez względu na to, jaka jest pogoda. Fakt, no jest tam trochę cieplej zimą, ale nadal może dojść do minus 10 czy minus 20 stopni. Więc dla nich nie ma znaczenia, czy to jest minus 20 czy plus 20, ale oni chodzą w szortach i w sandałkach, w skarpetkach.
1: No ale jakżeby inaczej, drodzy państwo, no w portkach chodzą, bo to Portlandczycy, jak ustaliliśmy.
0: Czy logiczne to jest, no to w czym mają chodzić, jak nie w portkach? No co, nie ich wina, że akurat mają krótkie tylko w szafie.
1: Normalna rzecz. Wydarzyła się też taka oto historia, że Joanna powiedziała pewnego czasu i jakiś czas temu, że moje spodnie okazały się dość cenne. Postanowiliśmy wystawić je na licytację, ale jak się okazuje, do tych spodni mogą za moment trafić i dołączyć kolejne.
3: Dorzucam do licytacji też swoje krótkie spodenki. No nie wiem jak kondziu, ale ja w nich chodzę do grudnia.
1: No proszę.
0: Dobry jest, to chyba jest lepsze od ciebie, wiesz?
1: Cenne, krótkie spodenki, chodzi w nich do grudnia. Wyobraźcie sobie państwo, jeżeli przez tyle miesięcy w roku ich używa, w jakim one są stanie.
0: Nie chcę tego sprawdzać chyba.
1: To jeszcze na koniec, tutaj.
4: Nie wiem jak tam u mnie z tymi portkami, bo spodnie u mnie to nosi żona.
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Ach!
1: O, Ugly Kid Joe, to jest niespodzianka dla nas, drodzy państwo. No dobrze, niech zagrają, niech zaśpiewają, a później będziemy dalej kontynuowali.
0: P.O.D. gra.
1: No. A P.O.D. gra znowu?
0: Tak. Znaczy, no taka sytuacja jest dzisiaj bez piątek i tak się dzieją dziwne rzeczy na świecie.
1: No to posłuchajmy raz jeszcze P.O.D., a potem sprawdzimy.

0: 28 minut tylko do godziny 9. Czas na raport Westeroga. Anna Kruszyńska, startujemy.
1: SK Rock. Raport.
2: Osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach, mówi Xi Jinping, który spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Chiński przywódca nie ujawnił jednak szczegółów. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji, a do tematu wrócimy o 9. AfD wzywa do zaprzestania pomocy dla Ukrainy. Ta największa partia opozycyjna domaga się od niemieckiego rządu zablokowania członkostwa Ukrainy w Unii, a także wstrzymania wszelkiej pomocy finansowej i wojskowej dla walczącego z Rosją kraju. Wyjątkiem ma być pomoc humanitarna.
1: To jest raport.
2: Najdrożej jest we Wrocławiu, ale na drugim miejscu Poznań. To tam są najdroższe akademiki w kraju według portalu rankomat.pl. Za pokój studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza muszą zapłacić od prawie 700 do 1400 zł.
3: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
2: Mówi Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
1: SK Rock Sport.
2: Najpierw siatkarze, później piłkarze szykują się dziś. Ogromne sportowe emocje zaczną o 17:00 podopieczni Nikoli Grbicia, którzy w półfinale Mistrzostw Europy zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. Obie reprezentacje mają do siebie szczęście podczas siatkarskiego Euro. W 2019 i 2021 roku także w półfinale górą byli Słoweńcy. Przed 2 laty Polacy się zrewanżowali i sięgnęli później po złoto. W tym roku biało-czerwoni zagrali ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. To spotkanie wygrali 3-0. Po meczu siatkarzy uwagę należy skupić na PGE Narodowym. Na stadionie w Warszawie polscy piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Nasza grupa dywizji B, jak mówił wczoraj selekcjoner Jan Urban, jest bardzo wyrównana. Przypomnijmy, że zagramy w niej jeszcze z Rumunią i Szwecją, a początek dzisiejszego spotkania o 20:45.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SCRO.
2: No i bardzo pięknie, bo jest piątek, piąteczek, piątunio. To jest jasne i klarowne, że komuś musimy wręczyć 1000 zł na to, żeby zapewnić mu odjechany piątek, albo żebyście mogli zapewnić odjechany piątek komuś bliskiemu. Mhm.
3: Tym kimś będzie Nicole. Cześć, Nicole.
4: Cześć, dzień dobry.
3: I drodzy Państwo, to będzie trochę historia o tym, jak się pozbyć matki i odziedziczyć po niej spadek.
2: Tak, to prawda. Wytłumacz, Nicole, dlaczego chcesz się pozbyć matki?
4: No, chciałabym spełnić mojej mamie marzenie na jej urodziny, a moja mama marzy o tym, żeby skakać ze spadochronu znowu, bo to już się kiedyś wydarzyło, więc to jest jednocześnie moje marzenie i mojej mamy i bardzo się cieszę, że mam taką okazję.
3: A może mama skakała kiedyś, doszła do wniosku, ujazu, udało się, dosyć
2: skakała,
3: tego dobrego.
2: Skakała, no i co, i teraz marzy o tym?
4: Marzy o tym, codziennie o tym słyszę.
3: Naprawdę?
4: Tak.
3: A kiedy twoja mama ma urodziny?
4: 4 listopada.
3: Ty, słuchaj, jak moja żona?
2: Co naprawdę? Co ty mówisz?
3: To musi być fajna babka. Ja chętnie żonę też tam podrzucę, niech też sobie wyskoczy ze spadochronem.
2: To jest to jakaś koncepcja, ale w takim razie uszczęśliw mamę swoją, niech mama o siebie dba przede wszystkim, no i niech ma dużo frajdy z życia.
3: Otóż to.
4: Dziękuję bardzo.
3: Gratulujemy od prezentu marzeń 1000 zł do wydania u nich właśnie na skok ze spadochronem, a niech będzie, niech mama sobie przypomni, jak to kiedyś bywało.
2: Jakby chciała zabrać żonę Kondzia, to niech go znać.
3: Dziękujemy, polecamy się, Nicole, pozdrawiamy. Trzymaj się ciepło, pa.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Ja w ogóle jestem wam bardzo wdzięczna dzisiaj za tę podróż, którą razem żeśmy odbyli. Dzięki gaciom kądzia krótkim, to okazało się, że my możemy naprawdę zajrzeć właściwie we wszystkie zakątki wszystkich kontynentów, żeby sprawdzić, jak ludzie się ubierają, gdzie. Jest całe mnóstwo różnych telefonów, które niestety, kurczę, nie zdążymy już wyemitować wam, ale na przykład pozdrawiam bardzo serdecznie pana z północy Szkocji. Ja już tęsknię za Szkocją masakrycznie, który mieszka na Highlandach i też opowiadał o tym, że niektórzy chodzą ubrani po prostu w kożuchy, a niektórzy chodzą w krótkich gaciach, a już nie mówię oczywiście o tych kiltach i bez bielizny.
1: A jak się państwo ubieracie na Sycylii?
2: A na Sycylii jak byłam, to pływałam sobie w morzu około listopada i zapytał się mnie pewien Włoch, czy ja się nie boję po prostu, czy ja się przeziębię. I koleżanka też mówiła, że tutaj nikt o tej porze roku tu nie pływa, bo boją się, że się przeziębią, bo to jest zima i zimą się nie pływa. I oni chodzą w kurtkach, w czapkach, a jest 18-20 stopni. I dla nich to już jest zimno. A ja wtedy pływam w morzu i śmieję się, że to jest temperatura wyższa niż nad Morzem Bałtyckim.
0: No jasne, bardzo przepraszam. My na przykład w naszym Bałtyku to pływamy jak jest 16 i człowiek sobie myśli, kurczę, zupełnie spoko, nawet słonko świeci.
1: I już ostatni, naprawdę ostatni.
3: Wiem, jak będą mnie za 20 lat znajomi wspominać. Pamiętasz Dorotę? Jaką Dorotę? No tą Dorotę, co do listopada z gołymi nogami chodziła. Pozdrawiam moje koleżanki z pracy, z pokoju, które siedzą w ponczach, w swoich kocach, a ja zastanawiam się, co bym mogła jeszcze z ciebie zdjąć. I zawsze się musimy licytować zimą o jedną kreskę na termostacie oczywiście.
1: Ta, oczywiście.
0: Ta, na bank. 6 na 9.

0: Ale żeby się ktoś po godzinie 9, czy tuż przed godziną 9 przygotowywał do wejścia do radia i do rozpoczęcia swojej roboty.
1: Tak? Piątek jest. Tak. Piątek jest, piąteczek, piątunio. Wszyscy możemy teraz, że tak powiem, odpalać fajerwerki i mieć święty spokój.
0: Żebyście
1: życie
0: państwo
1: jest piękne.
0: Mogli usłyszeć od Aśki, do usłyszenia, musieliśmy ją zawrócić z samochodu.
1: Prawie że, a poza tym ja wzięłam pod pachę, dostaliśmy bardzo piękne ciasteczka i ja je sobie wezmę.
0: No to dziękujemy, uciekamy, bo presja jest coraz większa.
1: Presja jest wielka.
0: Do usłyszenia.
2: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
4: Program ESC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Przesłuchanie Ukraińca śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu. Jest porozumienie, historyczny moment w relacjach USA-Chiny. W raporcie Noce i Dnie w Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu i zaatakował nożem kilka innych osób, może być dziś przesłuchany. Śledczy czekają jeszcze na wynik badań toksykologicznych pod kątem obecności substancji odurzających w jego organizmie. Badanie policyjne ma

0: bankomatem wykazało, że napastnik był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chwystun. Mateuszu, co z rannymi w tym ataku?
1: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
2: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
1: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
3: To jest raport.
0: Historyczny moment w relacjach dwóch światowych mocarstw. Xi Jinping ogłosił, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach. Chiński przywódca nie ujawnił jednak szczegółów. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach. To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Donald Trump także nie ujawnił, czego dotyczyły ustalenia, mówił za to o przyjaźni. Jako przywódcy naszych dwóch państw, zarówno prezydent Xi, jak i ja rozumiemy, że reprezentujemy odmienne systemy, jednak więzi łączące nasze społeczeństwa pozostają trwałe, a nasze relacje nigdy nie układały się lepiej. Wcześniej USA i Chiny przedłużyły rozejm w wojnie handlowej do 10 stycznia. Przed rozpoczęciem roku akademickiego NFZ apeluje do studentów, by sprawdzili swój status w internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP. Jeśli system EWU się wyświetla studenta na czerwono, to znaczy, że jest jakiś problem. A szczegóły zna Grzegorz Mnich.
4: Bez ubezpieczenia można na uczelni funkcjonować, choć mogą pojawić się kłopoty.
5: Teoretycznie wtedy nie można wchodzić do laboratoriów na przykład.
4: Co bardziej zapobiegliwi studenci starają się ubezpieczenie na wolnym rynku.
6: Ja mam wykupione ubezpieczenie w firmie.
4: Może być też tak, że uczelniane ubezpieczenie studenta wygasło, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
7: To najprawdopodobniej dlatego, że student w ciągu wakacji podjął wakacyjną pracę, często zapominając o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia.
4: Do 26 roku życia studentowi przysługuje ubezpieczenie zdrowotne jako członkowi rodziny.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców. Są zachwyceni.
8: Podoba mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
9: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają. Nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
10: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
0: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Dziś duże zachmurzenie, ale z szansą na większe przejaśnienia w południowo-zachodniej części kraju. Najbardziej intensywnie będzie padać w Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim oraz na północy województwa mazowieckiego. W Tatrach słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 13 do 16 stopni, ale w rejonach podgórskich będzie chłodniej od 11 do 13.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: No tak, przed chwilą byłem w naszej radiowej kuchni po kawę i pomyślałem sobie, że tamta kuchnia to była może wielkości wnęki na stół. No ale to właśnie tam, w tej niewielkiej kuchni rodziców Larego Mullena, dokładnie 50 lat temu zaczęła się ta historia. Dzisiaj YouTube kończy 50 lat i przez cały dzień świętujemy tę przepiękną muzyczną rocznicę. 6 minut po 9. Dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony i do południa będziemy razem, a z nami YouTube. Sometimes you can't make it on your own. Od tego dzisiaj rozpoczynamy.

To był Lady Punk w Ester Rock. No tak, dziś 50. urodziny YouTube, dziś dużo Bono i jego ekipy na naszej antenie. No a jakby tego było mało, to wczoraj jeszcze YouTube wypuścili nowego singla, Silencio. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nowa płyta Carnaval de Luz ukaże się 13 listopada, czyli dzieje się. Do YouTube powrócimy, będę też miał prezent z YouTube związany, ale to trochę później. No a teraz mam Toma Petty'ego dla Państwa, bo to był ten dzień w 2017 roku, kiedy Tom Petty and the Heartbreakers zagrali w Hollywood Bowl w Los Angeles. Jak się za chwilę okaże, swój ostatni koncert. No i to też takie symboliczne, bo to był ostatni przystanek na trasie koncertowej, podczas której świętowali swoje 40-lecie. Tydzień później odszedł Tom Petty, dostał zawału, miał zaledwie 66 lat, no i za parę dni minie już 9 lat bez niego. No a teraz gramy Learning to Fly. Tom Petty and the Heartbreakers.

0: To był Złoty Paw, no i Jam. Już za nami w SC Rock. A jeszcze przed 10:00 historia pewnego klauna, który normalnie wyłonił się z czeluści sceny na pewnym koncercie w Londynie, który odbył się równo 33 lata temu. No a do tego posłucham jeszcze m.in. Three Doors Down, ale zanim to, to jeszcze Radar w SC Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
5: SK Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Na ten moment fani YouTube czekali aż 9 lat. Legendarny zespół wraca z nowym albumem Carnaval de Luz, a na nim prawdziwie historyczny duet. Bono zaśpiewał z Dolly Parton, a ich wspólny utwór zawiera ostatnią partię wokalną, jaką ikona country zdążyła zarejestrować. To niezwykłe wydarzenie zbiega się z 50. rocznicą powstania tego irlandzkiego zespołu. A więcej o powrocie YouTube przeczytacie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
7: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers
8: and Flea, inviting you to keep it tuned
10: right here

To był zespół Feeders Down i Here Without You. No a teraz cofamy się do 25 września 1993 roku. Otóż tego dnia grupa The Smashing Pumpkins grała koncert w londyńskiej Brixton Academy. No i to był taki czas, że głośno było o zespole, magazyny muzyczne rozpisywały się o nowej wtedy grupie. No a pisali różnie i nie zawsze pochlebnie. No i kiedy zespół wychodził na bis na tym koncercie w Londynie, lider grupy Billy Corgan wyszedł na scenę przebrany w strój klauna. No tak, wrażliwy na krytykę Corgan postanowił niejako zadrwić z dziennikarzy, ich recenzji, no i trochę z publiczności. W pewnym momencie wyznał ironicznie: sprzedałem się, a wy? No i chwilę później dodał: stwierdziłem, że skoro zachowuję się jak klaun, to równie dobrze mogę się tak ubierać. No, umówmy się, no mistrzem performansu to on może nigdy nie był, ale jak zaczynał śpiewać, no to wszelkie negatywne emocje spadały do zera. I tak właśnie jest zatytułowany ten utwór The Smashing Pumpkins. Zero przed nami.

0: 81 lat na karku, no a wciąż potrafi zachwycić publiczność na koncercie. Tak też było pod koniec kwietnia, kiedy wystąpił w Krakowie. I Shot the Sheriff też zagrał. Eric Clapton zamyka tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Zbliżamy się do 10:00, za chwilę najnowszy raport w SC Rock. No i oczywiście od YouTube rozpoczniemy tę kolejną godzinę piątkowego przedpołudnia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
12: Atak nożownika w Jarosławcu. Konieczne będą badania psychiatryczne. Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Szef MSZ ostrzega przed prowokacjami. W raporcie instrukcja reagowania. MSWiA przygotowało specjalny poradnik.
13: SK Rock. Raport.
12: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. W ciężarówce pękła opona, na S5 samochód uderzył w bariery i osobówkę. Od tego zaczynamy raport. Droga ekspresowa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Czempin i Kościan Północ. Przed przesłuchaniem 31-letniego Ukraińca, który zaatakował kilka osób i śmiertelnie ranił nożem księdza w klasztorze w Jarosławiu, konieczne będą także jego badania psychiatryczne. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał w tej sprawie ze śledczymi. Mateuszu, wiadomo, że niebawem konferencja prokuratury. Ty już przynosisz do studia nowe informacje. Na przesłuchanie i zarzuty trzeba jeszcze poczekać.
14: Jak usłyszałem, w przemyskiej prokuraturze plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
13: To jest raport.
12: Rosja szykuje coś dużego w tym roku, mówi szef MSZ Radosław Sikorski, powołując się na źródła i ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Informacja ta padła w czasie dyskusji w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji twierdzi, że najprawdopodobniej nie chodzi o kolejną rosyjską inwazję, tylko o coś, tu cytat, mniej jednoznacznego, co też utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO o wzajemnej obronie.
15: You have public opinion, even in dictatorship.

0: Liczną. Trzeba się liczyć nawet w dyktaturach. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak typu fałszywa flaga na własnym terytorium, by powiedzieć obywatelom, jesteśmy atakowani, a zatem musimy przeprowadzić mobilizację, powiedział Sikorski, analizując jeden z potencjalnych scenariuszy. Ostatnio o rosnącym rosyjskim zagrożeniu mówił także premier Donald Tusk. Stwierdził, że krytycznym momentem będą jesień i zima. Wtedy Moskwa może przeprowadzać tak zwane przypadkowe uderzenia w państwach NATO. A co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowało specjalny poradnik. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza wyjaśnia, kiedy udać się do punktu schronienia, a kiedy bezpieczniej pozostać w budynku. Specjalna broszura jest dostępna na stronie MSWiA. Otrzymają ją także przedstawiciele władz regionalnych, a do końca roku ma też trafić do aplikacji mObywatel. Z instrukcją zapoznał się nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jeśli sprawdzone miejsce schronienia jest blisko, droga do niego jest bezpieczna i mamy czas, należy się tam udać. Jeśli wymagałoby to długiego przebywania na zewnątrz, instrukcja radzi zostać w solidnym budynku. Najlepiej zejść na niską kondygnację i wybrać pomieszczenie bez okien, jak najdalej od ścian zewnętrznych.
2: Położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów.
1: Radzi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska. Resort zapowiada, że podobne wytyczne trafią jeszcze w tym semestrze do szkół, a Państwowa Straż Pożarna przeszkoli nauczycieli i personel, jak przeprowadzić potencjalną ewakuację.
3: SK Rock Biznes.
0: Inspekcja handlowa zbadała 12 modeli łóżeczek dziecięcych. W 7 wykryła wady konstrukcyjne, w tym w 4 modelach były to poważne problemy, poinformował UOKiK. Inspekcja zbadała także smoczki i zawieszki do smoczków. W sierpniu 7 na 10 wszystkich ogłoszeń najmu dotyczyło lokali w 7 największych miastach Polski, wynika z raportu Oto Dom. W ocenie ekspertów rynkowej koncentracji sprzyja zbliżający się początek roku akademickiego. Na dynamiczną ekspansję kosztem większego ryzyka gotowych jest 13% mikrofirm, wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Większość, bo 62% przedsiębiorców, chce rozwijać swoją firmę, ale nie za wszelką cenę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
0: Dziś duże zachmurzenie, ale z szansą na większe przejaśnienia w południowo-zachodniej części kraju. Najbardziej intensywnie będzie padać w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz na północy województwa mazowieckiego. W Tatrach słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura od 13 do 16 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik się kłania. Świętujemy dziś 50. urodzinę U2. To już pół wieku tej pięknej muzycznej historii. Dziś też prezentujemy we fragmentach to wielkie dziedzictwo tej legendarnej grupy. No i za chwilę utwór, który jest tym tytułowym na płycie U2 z 1984 roku. No, jeżeli Państwo kojarzą płytę U2, która jest jednocześnie nazwą miesiąca, tylko jedną taką mają w swojej dyskografii, no to proszę mi nagrać głosówkę na Messengerze Eski Rock z jej tytułem, pod warunkiem, że ktoś chciałby tę płytę otrzymać ode mnie w prezencie i na przykład uzupełnić braki w swojej kolekcji płyt U2. Także czekam na głosówki. A już teraz The Unforgettable Fire. U2 przed nami.

i Queen w Este Rock. Już za chwilę rozwiązanie konkursu związanego z YouTube, także proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości, ale wcześniej chciałbym Państwa zabrać do końcówki lat 70., która no, nie była łatwa dla zespołu Led Zeppelin. W 77 roku syn wokalisty Roberta Planta zmarł w wyniku infekcji. Jimmy Page też sobie nie radził. No i poszedł w tak zwane twarde używki. A na dodatek młodzi punkowcy, którzy stawali się coraz bardziej modni, deptali im po piętach, no ale wciąż mieli wielkie plany. Dużą trasę koncertową, do której przygotowywali się między innymi podczas prób w domu Jimmy'ego Page'a. Próby mocno podlewane procentami, do tego jeszcze imprezy. Przy okazji jednej z nich John Bonham, perkusista grupy, po przebudzeniu jednego dnia wypił 4 potwórne wódki, zagryzł to bułką z szynką, no i poprawił to jeszcze 4 potwórnymi szotami, potem pił przez cały dzień. No i jak nie trudno się domyślić, do tej kolejnej trasy koncertowej już nie doszło. Dzisiaj mija 46 lat od śmierci perkusisty zespołu Led Zeppelin Johna Bonhama, no i to też był ten powód, przez który zespół Led Zeppelin od razu zdecydował się zakończyć swoją działalność.

0: Animal Instinct i grupa The Cranberries z Irlandii, tak swoją drogą. No a my dzisiaj świętujemy 50. urodziny innej irlandzkiej grupy. 50 lat kończy właśnie dzisiaj zespół U2. Z tej okazji mamy dla Państwa prezenty. No i na początku godziny pytałem, czy kojarzą Państwo płytę U2, która jest jednocześnie nazwą miesiąca, tylko jedną taką mają w swojej dyskografii. No i z tym zadaniem najszybciej poradził sobie pan Piotr.
1: Oczywiście chodzi o October. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również, oczywiście chodzi o October, czyli drugą płytę zespołu U2 z 81 roku, która tak na marginesie w przyszłym miesiącu będzie obchodzić 45 lat. A pan Piotr otrzymuje od nas tę właśnie płytę w wersji CD, October, odświeżoną, zremasterowaną, także pięknie się to będzie słuchać. Gratuluję. 25 minut do 11 pozostaje nasze kolejne spotkanie z U2 tuż po 11, a jeszcze w tej godzinie między innymi wspomnienie legendarnego polskiego tekściarza, autora tekstu do utworu, który ciarki do dziś wywołuje na plecach. No i posłuchamy go jeszcze w tej godzinie.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
6: Hi, this is John Entwistle.
7: And this is Pete Townsend.
6: Of The Who.
8: Hi, this is Carlos Santana.
9: Hey, my name is Skin.
10: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

0: To był Aerosmith w Esterok i Amazing. No a teraz wspomnienie pewnego muzyka, który dzisiaj miałby 80 lat. Autor, tekściarz, radiowiec także. W pracy zdarzało mu się używać pseudonimów, na przykład Andrzej Neto i Akonto. No i pisał teksty do wielkich przebojów. To właśnie jego autorstwa są słowa do na przykład Daj mi tę noc, Boltera, nie wiem czy państwo pamiętają, Hi-Fi, Bandy i Wandy. No ale tworzył też dla rockowych wykonawców, na przykład tekst dorosłych dzieci zespołu Turbo również jest jego autorstwa. Andrzej Sobczak dziś obchodziłby urodziny. Muzyk odszedł w 2011 roku. Jego imieniem niedługo później nazwano ulicę na poznańskich Ratajach, jako że był rodowitym poznaniakiem. Andrzej Sobczak napisał też tekst do tego wielkiego hitu.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Cypress Hill w SC Rock. No i gdyby nie Guns of Brixton, The Clash, to pewnie ten kawałek by nie powstał. Ba, na pewno by nie powstał, bo przecież to utwór bazujący na samplach z tego wielkiego hitu The Clash. What's Your Number? Cypress Hill zamyka kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Zbliżamy się do 11:00. Za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Katarzyna Warnke porzuciła obowiązki celebrytki. I teraz zastanawiam się, jakie obowiązki ma celebrytka. Musi celebrycić.
3: Sydney Sweeney wraca po aferze z reklamą z zakładów bukmacherskich i znowu eksponuje biust. I ja tak się zastanawiam, po zakładach bukmacherskich, to oni ten biust w tych zakładach obstawiali?
2: Ja też nie powiem, podczas jakiej czynności wykonywanej pierwszy raz w życiu towarzyszył mi zespół YouTube. Nie, to państwa.
3: Kondzio.
2: Zbierałem jabłka w sadzie. No, tyle.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: Prokurator ma już gotowe zarzuty zabójstwa dla nożownika z Jarosławia. Kary dla 6 osób w raporcie Collegium Humanum i pierwszy wyrok. O północy cisza, piątek ostatnim dniem kampanii wyborczej w Krakowie.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, jest wciąż w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, aby przesłuchać Ihora M. i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
8: Liczymy się więc z taką możliwością, że jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchane. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M.
6: Informuje Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne.
8: Pozostali pokrzywdzeni są w stanie stabilnym. Ich życiu nic nie zagraża. Miejmy nadzieję, że ten stan nie ulegnie zmianie.
6: Wiadomo, że napastnik w nocy ze środy na czwartek przyjechał do Polski z Niemiec, a potem na Podkarpaciu próbował dostać się na Ukrainę. Z przejścia granicznego pojechał do Jarosławia.
9: To jest raport.
6: Zapadł pierwszy wyrok skazujący w sprawie Collegium Humanum. Kary przed Sądem Okręgowym w Warszawie usłyszało łącznie 6 osób. To między innymi byli rektorzy i prorektorzy niepublicznych szkół wyższych, którzy zostali oskarżeni o łapówki. Pieniądze trafiły do osób związanych z Polską Komisją Akredytacyjną. 2 osoby skazano na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Pozostali oskarżeni będą musieli zapłacić grzywnę. Do tego sąd zdecydował o zakazie zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego. Collegium Humanum to prywatna uczelnia, która oferowała szybkie kursy MBA, po których można było dostać dyplom potrzebny do obejmowania prestiżowych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Absolwentami byli m.in. znani politycy. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Od północy aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. Na polu walki zostało 7 kandydatów, po tym jak wycofał się Jan Hoffman, przekazując swoje poparcie liderowi sondaży Łukaszowi Gibale. Wczoraj przyszło

0: Było wsparcie z góry. Premier Donald Tusk zachęcał do głosowania na senatorkę KO Monikę Piątkowską.
1: Kobieta uczciwa, jak mawiano kiedyś, żadnej pracy się nie boi. Ja ją poznałem w bardzo różnych okolicznościach, twardych negocjacjach. Wybór Moniki Piątkowskiej będzie wyborem prawdziwej prezydentki.
0: A jaka była ta kampania? Dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
2: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
3: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
4: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
3: No nie najwyższych lotów.
2: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
5: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
2: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
0: Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest S8 w kierunku Warszawy. To po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Do wypadku doszło na odcinku między Złoczewem a Sieradzem w województwie łódzkim. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Król Lew po łódzku. W orientarium na świat przyszły dwa lwiątka. Maluchy urodziły się 24 i 27 lipca. To samiczka i samiec.
7: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
0: Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju. Opiekunowie podkreślają, że młode są cały czas pod obserwacją.
8: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Tym samym dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami, lepsze być nie mogą.
0: Dodała Izabela Piórkowska, lekarz weterynarii.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Pogoda.
0: Piątek pochmurny z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura od 13 do 17 stopni. W Kotlinach Karpackich około 11. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porwisty, a ciśnienie w południe wyniesie 1006 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Dziś ta najsłynniejsza irlandzka grupa ma urodziny. 50 lat U2. No i przed nami kolejna odsłona ich twórczości. Grałem już Państwu dziś utwory z lat 80. i 2000. No to pora teraz na lata 90. Wyjątkowy czas dla zespołu, okres eksperymentowania z elektroniką. Na przykład w roli wokalisty sprawił się Diecz. Jak to ma miejsce przy okazji utworu nam z płyty z Europa z 93 roku. U2 przed nami. 6 minut po 11:00. Ukłon raz jeszcze Michał Cieślik.

The Kiss Aren't All Right. To jest grupa The Offspring w ST Rock. Wspominałem coś o latach 90. na początku godziny. Mówiłem też o trendzie eksperymentowania z elektroniką wśród rockowych wykonawców. No i w ten trend do pewnego stopnia wpisuje się także grupa, która za chwilę, panowie, nie bali się też sięgać po elementy bluesa na tym albumie, który dziś obchodzi swoje urodziny, tak na marginesie. Choćby w tym utworze, w którym dużą rolę odgrywa harmonika ustna, choć główna inspiracja w tym singlu z bluesa nie pochodziła, a od ówczesnej dziewczyny, wokalisty, która chwilę wcześniej zmieniła kolor włosów, no i przefarbowała je na taki wyrazisty blond. Dodajmy jeszcze, że tą dziewczyną była niejaka Kylie Minogue, z którą wtedy spotykał się Michael Hutchins. Dzisiaj mija 36 lat od premiery tej płyty, siódmej w dyskografii zespołu, choć tytuł odnosił się do rocznicy powstania grupy, dziesiątej. Stąd w tytule X, czyli rzymska dziesiątka. In Excess to oczywiście ich płyta. X z 1990 roku. No i to najsłynniejszy utwór z tracklisty tego albumu. Suicide Blonde.

0: No właśnie, są takie filmy, seriale, ale także utwory muzyczne w tekstach, w których pojawiają się słowa albo całe wyrażenia, które na stałe wchodzą do naszego codziennego języka. A no właśnie, zespół Lady Punk ma ich kilka na swoim koncie. W końcu najlepsi tekściarze dla nich pisali, więc ogólnie mówiąc, life is brutal. Niektórzy dodawali jeszcze full of zasadzkas albo kopas, wiadomo w co. Sztuka latania, Lady Punk już za nami. No a jeszcze w tej godzinie opowiem Państwu o tym ostatnim utworze. Janis Joplin.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Big Out. Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
4: A, w samolocie?
2: Polki.
4: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to
2: oglądałem. Zostały wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Big Out. Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
4: A, w samolocie?
2: Polki.
4: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to oglądałem.
2: Zostały wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.
1: SC Rock. Radar.
7: Zapraszamy. Michał Prykopowicz. Josh Homme z Queens of the Stone Age wraca do czasów młodości i zdradza zaskakującą inspirację dla nowego singla zespołu. Okazuje się, że nowy utwór to hołd dla gotyckich dziewczyn, które jako nastolatek podziwiał w domu towarowym. Piosenka zapowiada nadchodzący album Perfect, a z okazji jego premiery grupa uruchomiła nawet specjalną linię skarg. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
8: Hey, what's up? We're Papa Roach.
9: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
10: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

0: to był Lenny Kravitz w SC Rock i Stillness of Heart. No a teraz zagram Państwu, jak się okazało, ostatni utwór Janis Joplin, myślę, że tak można określić to nagranie właśnie. Oryginał powstał w 1969 roku, no a Janis Joplin nagrała własną wersję rok później. No i to źle zasłyszane nazwisko, które stało się inspiracją dla tego tytułu. To było nazwisko sekretarki wytwórni płytowej, dla której pracował autor utworu, Barbara Bobby McKee. Tak nazywała się ta sekretarka, ale ktoś źle to usłyszał i nazwał kawałek Me and Bobby McGee. I dokładnie tego dnia, w 70 roku, Janis Joplin pojawiła się w Sunset Sound Studios w Hollywood, właśnie by nagrać ten kawałek. Niestety nie doczekała już finalnej wersji tego singla, odeszła 9 dni później, no i ani momentu, kiedy utwór dotarł na szczyt amerykańskiej listy. Me and Bobby McGee. Janis Joplin przed nami.
1: Busted flat in Baton Rouge,

0: Na przedpołudnie Michał Cieślik zmykam. Dobrego weekendu życzę i do poniedziałku.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Ja, Knopek, pełną gębą. Głos Eski Rock. Moja obecna rock'n'rollowa historia to próba pogodzenia budowy w górach na odległość, treningów oraz wychowania kochanej córki, która przyszła na świat niedawno. Nie jest lekko, ale się nie poddajemy.
2: Rocktoberfest 2026.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: 12-latek za kierownicą. Policja poszukuje chłopca z Siechnic koło Wrocławia. 4 osoby zginęły, 14 jest rannych. To bilans ostatnich ataków Rosji na Ukrainę.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 12, a Michał Przybyła zapraszam. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Jest pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że może on stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu. Łączymy się z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem.
8: Tak, jestem.
6: Co udało ci się ustalić?
8: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak spod wrocławskich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8:27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
6: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi.
7: To jest raport.
6: Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 4 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale. Rano drony uderzyły w Kijowie, Odessie i Donbasie. W ukraińskiej stolicy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało 14 osób. Poważnie uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa. Trwa akcja ratunkowa. Do jednej z eksplozji doszło jeszcze przed ogłoszeniem alarmu, mówi mieszkanka Kijowa.
9: To była sekunda.
6: To była sekunda, huk, a potem wyleciały drzwi i okna. Pojawił się dym, więc wybiegłam na ulicę. Nawet nie było alarmu. To wydarzyło się jeszcze przed sygnałami, bo szykowaliśmy się wtedy do pracy.
9: Zbieraliśmy też na robotę w ogóle.
6: Tylko w ciągu ostatniej doby w Kijowie 5 razy ogłoszono alarm powietrzny. Według Sił Powietrznych Ukrainy Rosja nad ranem wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 300 dronów.
1: SK Rock Biznes.
6: Polska jest światowym liderem pod względem tempa wzrostu liczby ultrazamożnych osób. Według danych Bloomberga w ciągu ostatnich 5 lat liczba Polaków z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosła około 109%. Eksperci wskazują jednak, że wpływ na wynik ma także kurs złotego, inflacja i wzrost wartości polskich firm. Od nowego roku płaca minimalna pójdzie w górę i będzie wynosić 4950 zł brutto, a to może przełożyć się na wyższe ceny. Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, co druga firma deklaruje możliwość podniesienia cen produktów i usług. Najczęściej mówią o tym przedsiębiorstwa budowlane i usługowe. 20% firm wskazuje też możliwość redukcji zatrudnienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda.
6: Przelotnie i deszczowo dziś w całym kraju i właściwie wszędzie termometry będą wskazywać w okolicach 16

0: stopni, nieco chłodniej będzie na południu i wschodzie. W nocy z kolei na północnym wschodzie będzie najcieplej, bo około 11 kresek, na zachodzie 7, na wybrzeżu 9, w centrum dyszka. W kolejnych dniach zdecydowanie więcej słońca.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: 3 minuty, no prawie 4 po godzinie 12. Piątek, 25 września 2026 roku, to jest SK Rock. Tymczasem, proszę Państwa, w Kronice gala Anonima stoi. 25 września roku pańskiego 1976 roku doszło do pewnego bardzo ważnego spotkania. W ciasnej komnacie zwanej kuchnią u rodziców Larego Mullena przy 16 Rosemont Avenue w Dublinie spotkało się trzech jegomości, którzy postanowili założyć zespół. To już 50 lat minęło od tego znamienitego wydarzenia, kiedy to powstało U2. I z tej okazji my dzisiaj celebrujemy i muzycznie, i prezentowo, bo mam dla Państwa płyty tej jakże doskonałej formacji. Jednak na początek Where the Streets Have No Name i U2 w Esterok. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

To Depeche Mode i Free Love w Asterok. Za niespełna miesiąc, 22 października dokładnie, w warszawskim klubie Progresja odbędzie się wyjątkowy koncert. Na tym koncercie zagrają dwa zespoły, a pod sceną będziecie państwo. Bo bilety na ten koncert można zdobyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem Eski Rock. A to dlatego, że to jest impreza, która nazywa się Rocktoberfest 2026. To są 22 urodziny Eski Rock. Jeśli państwo na tej imprezie chcą być z nami, no to zapraszam na eskarock.pl. Proszę wchodzić i opisywać nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycia mijającego 2026 roku. Na tej imprezie zagrają cztery szmery, czyli ekipa, która była z nami w ubiegłym roku, zagrała bardzo dobrze, dlatego zagrają jeszcze raz. A panowie grają super, bo grają covery AC/DC i to robią to naprawdę w doskonałym stylu. A gwiazdą wieczoru będzie grupa Happy Set. No to, żeby nie być gołosłownym, to teraz najpierw Happy Set, Milowy Las, a za chwileczkę AC/DC i Money Talks w Esterok, a ja czekam cały czas na państwa wpisy o najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach tego roku na eskarock.pl.

0: Linkin Park i New Divide w Esterok dla wszystkich fanów tej kapeli. Przypominam, że dziś ma się pojawić Unshattered Film Soundtrack Live in São Paulo, czyli nowy album live grupy Linkin Park. Ja już zacieram ręce i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Państwo też. A już za chwileczkę w Esterok Brian Adams i Run to You.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
6: I'm John.
7: I'm Sean.
8: And I'm Dale from the band Seether.
9: I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Tolin Biscuit i Rollin w Esterk. A jak Państwo pewnie już zauważyli, dziś na antenie Eski Rock świętujemy 50. urodziny grupy U2. A co to za impreza urodzinowa bez prezentów? No właśnie. Dlatego ja prezenty dzisiaj przyniosłem. Z tym, że dla Państwa. No Line on the Horizon i Songs of Experience. To dwie płyty U2, które mam dzisiaj ze sobą i dwóm osobom rozdam. To znaczy, każda osoba dostanie ode mnie po płycie. Żeby taką płytę zdobyć, wystarczy na Messengera Eski Rock nagrać mi dokończenie zdania. A zdanie rozpoczyna się od słów: kocham U2, bo... No i tu resztę zostawiam Państwa kreatywności. Kocham U2, bo... Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Płyty U2 czekają. A już teraz Westerok, Bad Religion i 21st Century.

0: 4600 w Esce Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
4: Nożownicy z Inowrocławia aresztowani. W Rudzie Śląskiej mieszkańcy boją się o swoje zdrowie. Powodem toksyny.
2: SK Rock. Raport.
4: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. 41-latek zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach teatru w Inowrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało nożami 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
5: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
4: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach.
2: To jest raport.
4: 12-letni chłopiec z Siechnic, którego zaginięcie zgłoszono, został odnaleziony cały i zdrowy. Na terenie jednego z parkingów za Zieloną Górą znaleźli go wrocławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Zielonej Góry. Chłopiec jest już bezpieczny. Policja dziękuje wszystkim za pomoc i przekazywanie informacji podczas poszukiwań.
2: Jest raport.
4: Mieszkańcy drżą o swoje zdrowie. Naukowcy ujawnili wyniki badań rekultywowanej hałdy po hucie Pokój w Rudzie Śląskiej i są poważne obawy. Teren okazał się znacznie bardziej toksyczny niż wcześniej przypuszczano. W glebie wykryto wysokie stężenia metali ciężkich. Szczególnie niepokojące są przekroczenia dopuszczalnych poziomów kadmu i ołowiu. Wśród mieszkańców narasta niepokój.
6: Wie pan co, my nie możemy funkcjonować, nie możemy otworzyć okien, nie możemy z dzieckiem wyjść, dusimy. My się mamy bóle głowy, więc jesteśmy przerażeni.
7: W mieszkaniu syf. Bez to, bez parniki i tak dalej, to wszystko leci do domu i trzeba wycierać. To jest jeden wielki maran.
8: No właśnie, a cały czas się mówi walka o czyste powietrze.
6: Czy my jesteśmy przerażeni przede wszystkim o nasze zdrowie i nasze funkcjonowanie. Wie pan co, gdyby to było bezpieczne, to nie dusilibyśmy się, nie mielibyśmy bólów głowy. Dzieci chorują, no więc coś jest chyba nie tak.
4: Z mieszkańcami sąsiadującymi z toksyczną hałdą w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: To jest raport.
4: Można już odkręcić grzejniki. Startuje sezon grzewczy. W Bydgoszczy do wielu mieszkańców ciepło już płynie. Coraz więcej spółdzielni decyduje się na rozpoczęcie ogrzewania budynków.
9: Grzeją. Ja je skręciłam, bo dla mnie jest za wcześnie jeszcze. Za ciepło w domu.
10: W nocy jest zimno, to dobrze, że grzeją.
11: Będzie pani już uruchamiać kaloryfer?
10: Na noc trochę.
12: Tak, grzeją. Sprawdzałam.
11: I dobrze?
12: Dobrze. Bo jeżeli są na przykład chorzy czy małe dzieci, no to dla nich jest troszeczkę za zimno. Dla mnie jest akurat, żeby jeszcze nie rozkręcać, no ale mój mąż jest taki, że lubi jak jest ciepło. Co wtedy? No to wieczorem się otwiera do maksa, tak długo jak się tylko nie śpi, a później się zakręca, się oszczędza.
4: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Ciepłownicy apelują do zarządów budynków, by nie zwlekali z włączeniem ogrzewania. Duże różnice temperatur w ciągu dnia mogą powodować wychłodzenie budynków i konieczność dostarczania większej ilości energii cieplnej.
13: Panie Wiesiu, czy już grzeją? Grzeją, cały rok grzeją.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
4: Deszczowe chmury przechodzą teraz nad północno-wschodnią częścią Polski, ale przelotnych opadów trzeba spodziewać się dziś właściwie w całym kraju. 11 stopni pokazują teraz termometry w Suwałkach i Zakopanem, nieco cieplej w Kielcach, Krakowie, Zielonej Górze i Gorzowie, 14.

0: 15 kresek w Poznaniu, Łodzi i Olsztynie, w Warszawie i Szczecinie 16, w Lublinie 17, najcieplej w Gdańsku, bo 18 stopni. Od jutra zdecydowana poprawa pogody.
1: Czyli nie trzeba będzie grzać. No. Ale z drugiej strony to weekend, więc pewnie tak. I tak będą grzali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: My też specjalistami od grzania jesteśmy tutaj w Westerok, ale my grzejemy Państwa muzyką i to tą najlepszą. 50 lat temu w pewnej małej klitce w Dublinie, w Irlandii spotkało się paru chłopa i postanowiło założyć zespół. No i co? No i 50 lat później to jeden z największych zespołów na świecie. I od tego zespołu rozpoczynamy kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry, YouTube, New Year's Day.

0: Młodziaki z Guano Apes. Młodziaki, no bo oni tylko 32 lata istnieją, od 1994 roku. A od roku 1976, czyli od 50 lat, istnieje grupa U2, która to dziś obchodzi swoje symboliczne 50 urodziny i my obchodzimy tę urodzinę razem z grupą U2, między innymi dając Państwu urodzinowe prezenty. Jeden z tych prezentów właśnie trzymam w dłoniach. Jest to płyta No Line on the Horizon grupy U2. Prosiłem Państwa o głosówki na Messengera Eskirok, w których dokańczają Państwo wypowiedź zaczynającą się od słów kocham U2, bo... No i taką głosówkę nagrała Agnieszka.
1: Kocham U2 za ich niepowtarzalny melodię, który przenoszą inny wymiar. U2 zawsze będzie w moim sercu do końca moich dni. Pozdrawiam, Pruszcz Gdański.
0: Pozdrawiamy Pruszcz Gdański, pozdrawiamy Cię Agnieszko. No to jeszcze oprócz tego U2 będzie na Twojej półce, bo płyta No Line on the Horizon wędruje do Ciebie. Ciekawy jestem, w jaki wymiar Cię grupa U2 przenosi. To mogłaby być bardzo ciekawa rozmowa. Może kiedy indziej. Tymczasem Tomasz Ragi w Esterok i For Nothing, a ja mam jeszcze jedną płytę U2 i na pewno dziś ją Państwu dam.

0: 50 lat wydawać by się, proszę Państwa, mogło, że to bardzo dużo w kontekście na przykład tego, ile istnieje grupa YouTube, która dziś 50 lat kończy. No ale nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale ten kawałek jest o 2 lata od YouTube starszy, bo powstał w roku 1974, a zespół Lynyrd Skynyrd, jego początki sięgają roku 1964. Już za chwilkę natomiast w Esterok Marilyn Manson, a skoro jesteśmy przy amerykańskiej muzyce, to pozwolą Państwo, że zaproszę Państwa na dzisiejszy wieczór.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Paulina Rzeźniczak zrobiła sobie piersi i nadaje prosto po zabiegu. Wczoraj była tragedia. Czyżby trafiła na chirurga Rzeźniczaka?
3: Robert Lewandowski porusza się po stolicy chińskim SUV-em. Ochroniarz nie odstępował go na krok. On na bank miał ze sobą ładowarkę i pilnował, czy mu prądu w tym chińskim SUV-ie nie zabraknie. Myślisz, że potwór z Loch Ness nosi kąpielówki?
2: Nosi takie wodery.
3: Potwór z Loch Ness istnieje. Pani, która się wybierała do Szkocji, przeglądała Google Earth. Po powiększeniu tego zdjęcia kontury miały przypominać wieloryby. No przekazała do oficjalnego rejestru obserwacji Nessie i teraz zobaczą, czy to jest Nessie w woderach.
2: Pamiętam taki film Lessie wróć, a tutaj wrócił Nessie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
6: Esta Rock. Radar.
7: Zapraszamy. Michał Prykopowicz. Nico McBrien, perkusista Iron Maiden, ujawnił kulisy swojego pierwszego spotkania z Ozzym Osbornem. Choć sam nie pamiętał z tej nocy zbyt wiele, to nieżyjący już wokalista Black Sabbath po latach bez ogródek przypomniał mu moment, w którym podobno miał uratować mu życie. Więcej takich rewelacji od Nico McBriena znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Take Me Out to Franz Ferdinand w Esterok, a my dzisiaj celebrujemy półwiecze grupy U2, rozdając Państwu urodzinowe prezenty o deski rock i właśnie od tego zespołu. Jedna płyta poszła, druga jeszcze mi została, Songs of Experience, ten krążek YouTube mi został. Jeśli Państwo chcieliby go przytulić, to wystarczy na Messengera Eski Rock nagrać mi głosówkę, w której dokańczają Państwo swoją wypowiedź zaczynającą się od kocham YouTube, bo... A reszta już jest w Państwa rękach. Najciekawsza odpowiedź dostanie ode mnie płytę Songs of Experience grupy U2. Tymczasem teraz Westerok Tilt i jeszcze będzie przepięknie.

0: Ta noc do innych jest niepodobna. To Manam w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik 14 i najświeższy raport, a po 14 wracamy do celebracji 50-lecia grupy U2.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga

0: RMFFM Rock. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.
2: Nożownik z Jarosławia czeka na przesłuchanie w Krakowie ostatnie godziny kampanii wyborczej.
3: SK Rock. Raport.
2: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca Igora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak.
4: Tak, jestem, dzień dobry.
2: Mężczyzna trafił do klasztoru prosto z granicy polsko-ukraińskiej. Czy ustalono już, jak i dlaczego pojechał do Jarosławia?
4: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Te czynności nadal jednak trwają. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ich formalne przedstawienie zależy jednak od stanu zdrowia podejrzanego, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
4: Jeżeli dziś nie będzie możliwe przedstawienie podejrzanemu zarzutów, prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
2: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: To jest raport.
2: Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydaci intensywnie walczą o głosy. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy sprawdziła poziom hałasu na krakowskim Kazimierzu i obiecuje, że zadba o prawo do spokojnego snu.
6: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki, wszystko to, co jest życiem nocnym, tak naprawdę sprawia, że mieszkańcy z centrum Krakowa uciekają.
2: Z kolei Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim dniu kampanii przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
7: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów, o których trzeba bardzo mocno w Krakowie zadbać. To jest Kraków, który nie wyklucza nikogo komunikacyjnie, który rozwija zarówno sieć drogową, jak i kolejową, jak i komunikacji miejskiej.
2: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza, a w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. O fotel prezydenta miasta rywalizują Michał Drewnicki z PiSu, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z partii Razem, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokratycznej Polski.
0: SK Rock Biznes.
2: Kierowców znów czeka podwyżka cen paliw. Analitycy e-patrol.pl przewidują, że olej napędowy może przekroczyć 9 zł za litr. 95 z kolei może kosztować ponad 8 zł. Najtańszym paliwem pozostaje LPG. Za litr trzeba będzie zapłacić od 3 zł 14 groszy do 3,24 zł. Na ceny wpływają m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie i sytuacja na światowym rynku ropy. Inflacja w drugiej połowie tego roku może być nieco wyższa, ocenia Rada Polityki Pieniężnej. Wpływają na to przede wszystkim ceny paliw i brak kontynuacji części programów osłonowych. Tempo wzrostu polskiej gospodarki też ma być niższe niż w tym roku.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
2: Temperatura lada moment zacznie spadać i w nocy właściwie wszędzie notować będziemy poniżej 10 stopni. Wczoraj, będąc na wieczornym spacerku z pieskiem, uszy mi już zmarzły, także chyba można wyjąć zimową czapkę z szafy, przynajmniej jeśli planujecie dziś imprezkę i późny powrót. Jutro za to na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku termometry wskażą nawet 20 stopni, na południu 19, na północy 18,

0: na Suwalszczyźnie w okolicach 16 i tam jedynie prognozowane są niewielkie opady. Reszta kraju słońce i piękna, pięknie będzie słonecznie właściwie przez cały kolejny tydzień.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Koledze się trochę język poplątał, ale to wszystko przez te ceny paliw prawdopodobnie. Słuchaj, Michał, ja mam dla ciebie pomysł, rozwiązanie. U nas w Łodzi mówi się na to migawka, a wszędzie indziej w Polsce miesięczny. Zawsze kosztuje tyle samo i cena paliw nie ma na niego wpływu. Przynajmniej na razie. Ja stosuję, bardzo sobie chwalę. Ale wracamy do muzyki. 5 minut po godzinie 14. To jest piątek w Esterok. I to nie byle jaki piątek, proszę Państwa, bo to jest piątek, w którym YouTube kończy równiutko 50 lat. Takie to młodzieniaszki. YouTube Mysterious Ways teraz w Esterok, a za chwileczkę komuś z Państwa dam prezent urodzinowy z okazji urodzin grupy YouTube. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry.

0: Burn It Down. To Linkin Park i Spalto w Esterok. A ja mam coś, czego na pewno nikt z Państwa nie spali, bo to jest płyta jednego z najcudowniejszych zespołów, jaki chodził po twarzy naszej pięknej planety. The Face of the Earth. Trochę to zabrzmiało jednak źle w tłumaczeniu, no, ale niech będzie. Mam płytę zatytułowaną Songs of Experience. I ta płyta powędruje zaraz do jednego z naszych słuchaczy, którzy dokończyli zdanie zaczynające się od słów kocham YouTube, bo. Te Państwa zakończenia nagrywali Państwo na Messengera Eski Rock. No to proszę bardzo, Marcin.
1: A ja kocham YouTube, bo lecę w moim ukochanym radiu i wiem, że jak powiem do mojego ukochanego radia, że ja kocham, że I love you, to każdy związany z tym radiem odpowie mi I love you too.
0: Drogi panie, bardzo podoba mi się ciąg logiczny pana wypowiedzi. Nieźle pan to rozkminił. Marcinku, we love you too i płyta leci do ciebie. Gratulacje. Tymczasem Westerok, Pearl Jam i Once.

0: Californication. To grupa Red Hot Chili Peppers. Był taki kawałek grupy The Cure z 1981 roku, napisany jako kawałek do filmu. Numer nosił tytuł Carnage Visors i aż 30 minut trwał. I ten kawałek podobno był bardzo dużą inspiracją panów z Red Hot Chili Peppers podczas pisania kawałka Californication. No dobrze, to my przenosimy się teraz do roku 1970, a w zasadzie przeniesiemy się już za chwileczkę, bo już za moment na antenie jest Kirok Led Zeppelin.
1: Autopromocja. Melina w S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

John Lennon i Imagine, czyli wyobraźcie sobie Państwo, że 22 października jesteście Państwo w Warszawie w klubie Progresja na koncercie grupy Happy Set, na koncercie czterech szmerów, którzy świetnie grają numery AC/DC, no i że jesteście tam Państwo razem z nami i świętujecie nasze 22 urodziny. Jeżeli potraficie sobie to Państwo wyobrazić, to jest bardzo duża szansa na to, że te wyobrażenia staną się prawdą, po prostu. Wystarczy wejść na skrock.pl, wystarczy opisać nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie 2026 roku, no a potem czekać, aż się do Państwa odezwiemy. Podwójne zaproszenia na nasze urodziny. Na Rocktoberfest 2026 będziemy Państwu rozdawać już od poniedziałku, ale swoje historie mogą Państwo opowiadać nam już teraz. Czekamy na nie na skrock.pl. A już teraz Foo Fighters i All My Life.

0: Perfect i Chcemy Być Sobą w Este Rock na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. To nie koniec naszych dzisiejszych spotkań, bo będę tutaj na Państwa czekał od 21 z drogą 66, no i mam nadzieję, że wszyscy w komplecie się przy radioodbiornikach odmeldują. Tymczasem na zegarze już prawie 15, już za momencik najświeższy raport, a po raporcie przywita Państwa pan Jaro Sobierajewicz. Ja za teraz dziękuję i zapraszam do usłyszenia po 21. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska. Raport.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? Było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitary.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 20.

0: Polski Rok.
1: Dożywocie grozi mężczyźnie za postrzelenie policjanta. Eksplozja w centrum Aten. Trwa akcja ratunkowa.
2: SK Rok. Raport.
1: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. Szczegóły zna nasz reporter Błażej Stachewicz. Błażeju, jakie zarzuty usłyszał zatrzymany mężczyzna?
3: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienie. Jeszcze dziś prokurator w Bolesławcu złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres 3 miesięcy.
3: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany.
4: Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej i amunicji.
3: 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
1: Przypomnijmy, że do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Mężczyzna na widok policji otworzył ogień. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę.
2: To jest raport.
1: Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne w wybuchu w starym 2-piętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych osób. Według informacji Straży Pożarnej eksplozja spowodowała również niewielki pożar. Odłamki i fala uderzeniowa uszkodziły zaparkowane samochody oraz okoliczne sklepy. Według wstępnych ustaleń przyczyną jest wyciek gazu. Budynek się zawalił, a jak relacjonują lokalni mieszkańcy, siła eksplozji była tak duża, że w pobliskich mieszkaniach odczuwalne były silne wstrząsy. Byłam w mieszkaniu naprzeciwko tego budynku, który się zawalił. W czasie, kiedy sprzątałam, usłyszałam huk. Pojawił się dym. Widziałam, jak budynek zawala się na moich oczach. Wszystkie szyby się potłukły. W środku była starsza pani, została ranna szkłem. Na miejscu pracuje zespół reagowania kryzysowego, który sprawdza przyczynę eksplozji.
2: To jest raport.
1: Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrał w niej bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do spożycia. To ogromny problem dla mieszkańców aż 5 miejscowości. W jednej z nich jest nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Jak radzą sobie mieszkańcy i co mówią przedstawiciele sanepidu?
5: Jestem w miejscowości Górsk, gdzie do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
6: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
5: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
7: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
5: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły.
1: Zakaz używania wody kranowej obowiązuje do odwołania. Jeszcze dziś zostaną pobrane kolejne próbki wody. W poniedziałek po pełnych analizach wody mają być podjęte kolejne decyzje.
8: Zła Wieś Wielka. Jaka piękna nazwa.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Przed nami złota polska jesień. Od jutra w większości kraju słonecznie, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie i tam może przelotnie popadać, a termometry wskażą w okolicach 16 stopni. Na południowym zachodzie nawet powyżej 2 dyszek. Niedziela bez opadów i ma być jeszcze cieplej, a na poniedziałek w niektórych regionach Polski prognozowanych jest nawet 25 kresek. Szok i niedowierzanie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
8: O różnych porach pojawiłem się jeszcze rok. Zaczynałem od wieczorów. Po drodze były też poranki, ale przeważnie państwo słyszą mnie w środku dnia. Ale w drive time popołudniowym jeszcze pana Jara nie było. Ponieważ nie ma pana Dawida, to pan Jaro dzisiaj przejmuje stery wyjątkowo od 15 do 18. Czy będą kultowe historie o tej porze? Absolutnie nie. A o czym będę opowiadać, o tym się państwo przekonają za moment.

Najważniejszą rzeczą dzisiaj jest 50-lecie chłopaków z U2. W kwietniu, czyli chwilę temu, byłem w Dublinie pod tym domem, w którym po raz pierwszy się spotkali i postanowili założyć zespół. I tak trwają 50 lat. Pięknie. Yeah.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Dzień dobry, ale szybko ten weekend minął. Jeszcze przed chwilą był piątek, a teraz chyba niedziela, bo pan Jaro po południu. Pozdrawiam.
1: Proszę się nie śmiać, ja tu jestem trochę z przypadku i konieczności. I tak się w ogóle zastanawiam, pan Dawid to chyba po tej 15 żartuje, tak? Takie żarciki, szybkie puenty? Ja chyba tak nie umiem. Co ja tu powinienem robić? Mają państwo jakieś sugestie? Proszę dać znać. Titti e Buoni to Måneskin w SC Rock.

0: zwykle między 9 a 12, coś bym powiedział James Joplin, ale w popołudniowym prime time'ie to o muzyce chyba się nie mówi, prawda? O czym tam pan Dawid mówi, panie Grzegorzu?
1: Panie Jaro, Dawid w piątki o tej godzinie to przede wszystkim wali sucharami, dlatego ja mam najbardziej suchy z nich. Jak nazywa się samolot, który przewozi owce? Transportowiec! Miłego weekendu, hej!
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama. Remember

0: fejka. Może pośmiejemy się razem z tobą i będziemy opowiadać jakieś głupie rzeczy, a ty to będziesz puszczał na antenie.
1: I co Dawid robi? I my mu za to płacimy? Niezłe jaja.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESCRO.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESCROK. Raport.
6: Michał Przybyła, zapraszam. Miał przywłaszczyć ponad 16 milionów złotych od dłużników. Były asesor komorniczy ze Szczecina z aktem oskarżenia. Proceder według śledczych trwał od 2022 do 2025 roku.
7: Oskarżony fałszował dokumentację komorniczą, na podstawie której banki przelewały pieniądze na rachunek komornika, które później oskarżony przelewał na swoje prywatne rachunki bankowe.
6: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 25 lat za kratami.
5: To jest raport.
6: Pierwszy w Polsce autobus-ambulans trafił do wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi. Pojazd działa jak 6 karetek jednocześnie i może pomóc wielu poszkodowanym podczas katastrof czy wypadków masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparaty USG. Ambulans kosztował blisko 7 800 000 zł.
5: Rok. Sport.
6: Chcemy dobrze przygotować się do Mistrzostw Europy, a jednocześnie osiągać dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Biało-czerwoni dziś rozpoczną rywalizację w tegorocznej edycji tych rozgrywek. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym.
8: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
6: Deklarował pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
9: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. A tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
6: A początek dzisiejszego meczu Polska-Bośnia i Hercegowina o 20:45.
1: I jeszcze powiedz, że będziesz to oglądał. Będziesz?
6: Oczywiście, że tak. Będę kibicował na maksa.
1: A ja nie. Ja wolę piłkę klubową, ale państwo to już doskonale wiedzą. Dziękuję.

0: O życiu na krawędzi. Dzisiaj trochę mój pobyt na antenie radiowej jest takim życiem na krawędzi, bo ja tu nie wiem do końca, co się robi w popołudniowym prime time'ie u pana Dawida, który jest na urlopie, ale państwo na szczęście próbują pomóc.
1: Dzień dobry, panie Jaro.
0: Dzień dobry, panie Dominiku.
1: Życie bez żartu jest nudne. A my przecież umiemy w te żarty, prawda?
0: Kto ja? Nie, państwo potrafią, na przykład pani Magdalena. Na pewno.
2: Mam dla was zagadkę. Co to jest? Wchodzi suche i twarde, a wychodzi mokre i miękkie. Nie wiem, o czym pomyśleliście, ale to guma do życia. Pozdrawiam.
0: Coś mi koło tej gumy tam latało w głowie, ale przyznam szczerze, nie koło tej. Do życia.

0: Nic, naprawdę nic nie pomoże. Tak się bałem, że po godzinie 15 dzisiaj nic mi nie pomoże, ale państwo naprawdę starają się, stają na wysokości zadania. Pan Rafał.
1: No witam, Jaro, witam wszystkich. No to może dla pani Magdy w takim razie. Wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim, ale nadal zostaje w głowie. Co to może być? Kilof.
0: Tak, coś czułem, że to moje dzisiejsze dyżurowanie po południu będzie naprawdę wyjątkowe.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Dwie minuty zostają do godziny 16, to piątkowe popołudnie, pan Dawid na urlopie, a przed mikrofonem w kolumnie bez Zygmunta pan Jaro, który prosi o pomoc i pyta, co państwo zawsze robią z Dawidem o tej porze. A państwo nagrywają głosówki, jak pan Krzysztof.
1: Cześć pan Jaro, normalnie z Dawidem i z Zygmuntem bawimy się w typowanie wyników meczów, dlatego dzisiaj typuję 2-1 dla Bośniaków i jak powiedział selekcjoner Jan Urban, będzie o czym gadać po meczu. Pozdro.
0: Szkoda, że pan Dawid nie wraca zaraz po meczu. To by z państwem pogadał na ten temat. No zobaczymy. 20:45 mecz Polaków w Warszawie. Co? Raport przed nami.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór

0: Stan nożownika z Podkarpacia nie pozwala na jego przesłuchanie. Spada wydobycie węgla, ale rząd uspokaja. Zapasów nie zabraknie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. To informacja przekazana przez prokuraturę, która prowadzi śledztwo w sprawie napaści.
2: Stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
0: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Śledztwo w sprawie ataku trwa. Na podstawie zebranych do tej chwili dowodów prokuratura sformułowała już 3 zarzuty, jakie chce postawić zatrzymanemu mężczyźnie. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie i chora M z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. Do ataku doszło wczoraj przed południem. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Prokuratura czeka na wyniki badań krwi mężczyzna. Badanie alkomatem w chwili zatrzymania nie wykazało obecności alkoholu.
1: To jest raport.
0: Rząd uspokaja, węgla nie zabraknie. Związkowcy górniczy odpowiadają, nie bylibyśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie węgla i jego zapasy się kurczą, a tymczasem zapotrzebowanie na surowiec rośnie w Polsce i na świecie. Węgiel wraca do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu. Mówi Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
3: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
0: W Polsce domy ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków.
1: To jest raport.
0: Modyfikują układ wydechowy, podwyższają osiągi silnika, zmieniają fotele czy montują spoilery. Uczniowie sądeckiej samochodówki z pasji tuningują swoje samochody. Pokazali je na zlocie, który szkoła organizuje co roku we wrześniu.
4: Pokazać światu i mój samochód. Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód.
5: Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
4: To jest miecz Artura. Jak się go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu.
6: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
7: To jest Honda z 93 roku. Samochód jest, prawka nie ma. Roboty jest przy nim trochę.
8: Ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
0: Z uczniami i dyrektor szkoły Ewą Zielińską rozmawiał Michał Rejduch. Tym razem na zlocie zaprezentowano ponad 30 samochodów.
9: Samochód jest, prawka nie ma. Nie szedłbym tą drogą.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Temperatury w nocy będą wahać się od 7 do 10 stopni, najchłodniej tradycyjnie w Zakopanem, bo w okolicach 4 kresek. Na północnym wschodzie może też odrobinę popadać, jutro tam będzie najchłodniej, termometry wskażą około 15 kresek, w centrum 17, a w południowej i zachodniej części kraju od 19 do 20.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Witam w audycji, która dziś powinna nazywać się Kolumną bez Zygmunta i chyba tak ją będziemy tytułować. Pan Dawid na urlopie, pan Jaro przed mikrofonem do godziny 18, państwo ze mną i dla państwa propozycja taka, bo dzisiaj 50 lat mija od momentu, gdy po ogłoszeniu na szkolnej tablicy Larry Millen Jr. zobaczył w kuchni swojego domu kilku chłopaków, którzy chcieli razem z nim założyć zespół. Do wygrania jest pierwsza ich debiutancka płyta o tytule Boy. Zapytam o ulubiony kawałek z tej płyty. Mają państwo taki? To proszę napisać, dać znać drogą messengerową, bo płyta Boy na kompakcie jest do zgarnięcia. Od razu mówię, że to nie z tej płyty, bo to z płyty najsłynniejszej, tak mi się zdaje, The Joshua Tree. Nagranie I Still Haven't Found What I'm Looking For, YouTube.

0: pamiątka po wyjątkowej tragedii. Strój miasta z roku 94. Zespół Golden Life.
1: Jaro, a wiesz, co jeszcze Dawid w piątki robi?
0: Co robi?
1: Zazwyczaj przedrzeźniają się nawzajem z Poklękowskim. Także nie wiem, może wy też jakiś happening wymyślicie, co? Tak, żeby oczywiście nie wpaść w taparaty, ale no, żeby było jakoś podtrzymany ten poziom. Na razie, hej.
0: Ale pan wie, panie Grzegorzu, dlaczego pan Dawid to robi? Żeby odwrócić uwagę od tego, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia na antenie. Jezu, powiedziałem to? A nie, Dawid jest na urlopie, nie słyszę.

0: Ale fajnie, tu pojawili się znowu na daszku szkoły. Comprehensive School w Dublinie, gdzie po raz pierwszy grali na takim daszku, położonym na takim podwóreczku szkolnym. Też byłem pod tym daszkiem i nawet na nim stałem. Też tam zaczynała się historia. Dzisiaj 50 lat od tego momentu, gdy spotkali się w kuchni rodzinnego domu Larego Melena Juniora na północnym zachodzie, w takiej pięknej dzielnicy willowej, i postanowili założyć zespół. Jeszcze wtedy nie nazywali się U2, tylko pierwszą nazwą było Feedback bodajże, potem było The Hype, a potem stanęło na tym YouTube. W związku z tym dziś do wygrania płyta pierwsza, debiutancka, YouTube Boy. Pytałem o ulubioną piosenkę z tej płyty. Pan Paweł idzie dość oczywistym szlakiem.
1: No, jak to jaki utwór? I Will Follow. Chyba najbardziej rozpoznawalny z tej płyty. La la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la. Po pierwszej nutce, drogi panie, panie Pawle.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Eddie Brickell, czyli żona Paula Simona, chociaż źle mówić o kobiecie, że jest żoną czyjąś, ona sama jest wielką artystką. Przecież robiła doskonale karierę, zanim poznała swojego przyszłego, stałego partnera. What I Am w Eszcze Rock. A właśnie, a propos dziewczyn, pisze jedna, Ela, hej, Eska Rock, cały dzień słyszę tylko o meczu piłki nożnej naszej reprezentacji po godzinie 20, a co z meczem i dopingiem dla naszych siatkarzy? Dziś półfinał Mistrzostw Europy, trzymamy kciuki o 17. A, cóż, za chwilę. No to może włączę i rzucę jednym okiem. Ela ma rację, absolutną rację. Piłkarze, kopacze grają w jakiejś dywizji B, a siatkarze grają o medal. No to powinno być zdecydowanie na miejscu pierwszym, a nie piłka nożna, prawda?
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: SC Rock. Raport.
4: 16.33, Michał Przybyła, zapraszam. Jadący hulajnogą elektryczną 38-latek zderzył się z samochodem. Zginął na miejscu. Do tego tragicznego wypadku doszło wczoraj wieczorem na drodze krajowej numer 63 w Sabniach pod Sokołowem Podlaskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wymuszenia pierwszeństwa.
5: Kierujący hulajnogą elektryczną, 38-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku B20 stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Toyota 30-letniemu mieszkańcowi powiatu sokołowskiego.
4: Mówi Aneta Szurowska z policji w Sokołowie Podlaskim. Mundurowi wyjaśniają okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora.
3: To jest raport.
4: Kolejne niespodzianki podczas remontu ulicy Grzybowskiej w Warszawie. W trakcie prac odkryto setki niewybuchów. Łącznie znaleziono ich już ponad 200. Za każdym razem na miejscu muszą pojawić się saperzy, aby zabezpieczyć i wywieźć niewybuchy.
6: Okolice ulicy Grzybowskiej są bardzo ciekawe pod względem archeologicznym. Stąd też cały czas współpracujemy ze stołecznym konserwatorem.
4: Mówi Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na wiosnę przyszłego roku.
3: SK Rock Sport.
4: Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Polka pokonała rozstawioną z numerem 19 Belgijkę Elise Mertens 6-1, 6-2. To jej trzecie zwycięstwo w imprezie. W półfinale zmierzy się z Mirą Andrijewą lub Leila Fernandez. Chwalińska awansowała też na 21 miejsce w rankingu WTA. A za niecałe pół godziny nasi siatkarze rozpoczną walkę o finał Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze Słowenią. Początek spotkania w Mediolanie o 17. A jutro w Toruniu poznamy mistrza świata w żużlu. O siódmy tytuł powalczy Bartosz Zmarzlik, który przed ostatnimi zawodami zajmuje drugie miejsce i jest punkt za Brytyjczykiem Robertem Lambertem. Trzecie miejsce zajmuje Australijczyk Brady Kurz, który traci dwa oczka do Zmarzlika. Nikt spoza czołowej trójki nie ma już szans na końcowe podium, a więc Polak na pewno zdobędzie jeden z medali. Początek sobotnich zawodów na motoarenie o 19.
0: Słuchaj Michał, bo jestem po raz pierwszy w popołudniowym drive time. Pytałem słuchaczy, co robi Dawid i słuchacze mi piszą, że Dawid jest złośliwy w stosunku do Michała Poklękowskiego i radzą, żebym z tobą też wszedł w jakiś taki dyskurs żartobliwy. Masz jakiś pomysł? Mogę cię jakoś obrazić na przykład teraz?
7: Pewnie. Ja mam dystans do siebie, także spoko.
0: Jesteś głupi na przykład,
7: okay,
0: tak?
7: Już tak, dobrze? Tak, już jest.
0: Mam nadzieję, że słuchacze są zadowoleni.
7: Dokładnie tak.

0: kiedy to zagrali. Ja byłem na pierwszym z dwóch koncertów Systemowy Down w Warszawie. Naprawdę zrobiło się, no wręcz nostalgicznie. Świetny zespół, świetna piosenka, Lonely Day, Systemowy Down, Westerok. A dziś jednak głównie o YouTube myślę i mówię, bo YouTube mają dzisiaj swoje 50-lecie. Tyle lat minęło od ich pierwszego spotkania w pewnym domu na północno-zachodnich przedmieściach Dublina. No i stąd do zgarnięcia najnowsze zremasterowane wydanie pierwszego ich albumu długo grającego, czyli albumu Boy. Pytam o ulubioną piosenkę państwa z tej płyty, no i raczej wszyscy mówią tylko o jednej.
1: Tak, oczywiście mam ulubiony kawałek, jest nim I Will Follow. Pozdrawiam z Poznania, Michał.
0: To był mój, można powiedzieć, krajan, Michał. W tej sprawie jeszcze państwa głosy przyjmuję przez chwilę. Proszę śmiało dać znać.
2: Reklama. Skrok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skrok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Podobno z Uszpemius jest tak, że albo się ich uwielbia, albo nienawidzi. Nie wiem, jak jest do końca. Jakie jest Państwo zdanie w temacie zespołu, który przed chwilą zagrał Supermassive Black Hole w ST Rock? Z YouTube może też być tak samo, bo kiedy ogłaszałem, że we wtorek w audycji autorskiej zagram całą godzinę chłopaków z Irlandii, to były takie głosy, to można wyłączyć radio, nic ciekawego nie będzie. A z drugiej strony była cała masa rzesza ludzi, która była tą godziną po prostu wyjątkowo szczęśliwa. Zespół YouTube, przypominam, że do zgarnięcia była płyta Boy. Mówię była, bo już zdecydowałem, kto wygra. To jest wiadomość głosowa od Adriana.
1: Cześć, Jaro, jeszcze raz ja. Jeżeli chodzi o płytę Boy, to jest płyta, do której bardzo często wracam jako fan YouTube. A jeżeli chodzi o ulubiony utwór, no to tak jak mówię, wracam do niej często, więc lubię praktycznie wszystkie kawałki z tej płyty, ale jeśli miałby wymienić jeden kawałek, to byłby to A Day Without Me.
0: Piękna piosenka, naprawdę piękna. Gratuluję Panie Adrianie, proszę o adres napisać mi wiadomości do wysyłki, bo z przyjemnością zaraz będę płytę pakować i wysyłać w odpowiednie miejsce.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
11: Reklama.

0: Skyrock. Raport.
1: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo? O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
1: A do sprawy będziemy wracać.
0: To jest raport.
1: Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Po zatrzymaniu okazało się, że miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek trafił do aresztu. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia na przejściu dla pieszych w Duczkach pod Wołominem. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia, a kierowca Volkswagena odjechał bez udzielenia jej pomocy.
3: Mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Korytnica. Został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Wołominie, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Mówi Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie. Okoliczności samego potrącenia są badane w odrębnym postępowaniu.
0: To jest raport.
1: Siatkarze zaczęli walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którą biało-czerwoni w półfinale Euro mierzą się po raz czwarty z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Słoweńcy wyeliminowali Serbię i Belgię, dlatego polscy siatkarze są pewni zwycięstwa.
4: Oj, tutaj może się okazać, że będzie trudno, trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
5: 3-1.
6: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
1: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. 3 poprzednie półfinały Mistrzostw Europy z udziałem tych drużyn to 2 wygrane Słowenii i 1 zwycięstwo Polski. Biało-czerwoni przełamali rywali w 2023 roku, a później sięgnęli po złoto. Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo Finlandią.
7: No i szkoda właśnie, że w tym drugim półfinale nie gramy z Finlandią, chociaż mam wrażenie, że prezes pewnego innego związku sportowego w Polsce będzie dzisiaj walczył z Finlandią, ale na innym boisku.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Na północnym wschodzie jeszcze dziś popada, a miejscami pojawią się mgły, także uważajcie za kierownicą. W nocy temperatury będą wahać się od 6 do 11 stopni, lokalnie będzie chłodniej. Sobota zapowiada się za to bardzo przyjemnie, będziemy notować od 15 kresek na Suwalszczyźnie do 21 na ziemi lubuskiej i kolejne dni również mają być ciepłe i słoneczne, co mnie bardzo cieszy.
7: I mnie także.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Ja Państwa bardzo serdecznie przepraszam, że nie daję rady robić tego, co robi zwykle tutaj Dawid Zygmunt. No nie da się tak dobrze jak on poprowadzić popołudniowego paszma w SC Rock. No ale mam dobrą wiadomość, zostało nam jeszcze tylko godzina, więc głowa do góry za moment, czyli po 18 będzie już lepiej. Jarosław Sobierewicz zapraszam, razem ze mną już teraz chłopcy z YouTube. Z płyty numer 4 Wiktor Obkus, Unforgettable Fire, nagranie Pride.

0: No to lato, to gdzie ono było? Już go nie ma. Znaczy, będzie za moment prawie, bo to będzie piękna, złota polska jesień od jutra, ale dzisiaj, jak się podnosi głowę i patrzy na niebo, no nie wygląda to zbyt dobrze. Ale jest i tak radość w narodzie.
1: Ale panie Jaro, nie ma co tak mówić. Dawid fajnie prowadzi, pan również prowadzi bardzo fajnie, ale jedno warto utrzymać.
0: Słucham, co?
1: Mamy weekend!
0: Ach, no jest radość w narodzie, mówiłem. To prawda, teraz tylko iść do sklepu, skorzystać z promocji 1 plus 1 albo 4 plus 4, a swoją drogą czemu tak w księgarniach nie ma? Albo w sklepach z płytami CD.

których, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: I Wanna Be Your Slave, grupa Måneskin Westerok. Ja już wiem, na czym polega sukces pana Dawida, który tu zwykle prowadzi program. To państwo są tym sukcesem, państwo wszystko wiedzą na każdy temat.
1: Fajna promocja jest dzisiaj w Owadzie. Paczka pistacji plus druga za 50%. Mniam.
0: Proszę tylko dać znać, czy te pistacje są sfermentowane. Bo takich chyba w Polsce lubimy najbardziej.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: pan Grzegorz sprawdził tę pistację i mamy dla państwa złe wieści.
1: No niestety nie są fermentowane, ale polecamy śliwki.
0: Tak, śliwki. Najlepsze śliwki piłem na Bałkanach kiedyś. A nie, czekaj, śliwki się normalnie je. A nieważne.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Katarzyna Warnke porzuciła obowiązki celebrytki. I teraz zastanawiam się, jakie obowiązki ma celebrytka. Musi celebrycić.
4: Sydney Sweeney wraca po aferze z reklamą z zakładów bukmacherskich i znowu eksponuje biust. I ja tak się zastanawiam, po zakładach bukmacherskich, to oni ten biust w tych zakładach obstawiali?
3: Ja też nie powiem, podczas jakiej czynności wykonywanej pierwszy raz w życiu towarzyszył mi zespół YouTube.
4: Powiedz.
3: Nie, to państwa.
4: Ale kondzio.
3: Nie,
4: to ale kondzio.
3: Zbierałem
4: ale
3: jabłka
4: powiedz.
3: W sadzie. No, tyle.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: S-Rock. Raport.
6: Dziesięciolatka zaatakowana toporkiem przez o rok starszego kolegę wyszła już ze szpitala. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w szkole w Ptakach w Podlaskiem.
7: Dziewczynka została wypisana do domu w dobrej formie, natomiast ma tu się stawić jeszcze na wizytę kontrolną do jednej z poradni.
6: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. 11-latek, który zaatakował dziewczynkę, nadal znajduje się pod opieką lekarzy.
5: To jest raport.
6: Dwóch graficiarzy najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd w Kamieniu Pomorskim. Łącznie w sprawie zatrzymano 5 osób. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę grupa zamaskowanych mężczyzn zatrzymała pociąg relacji Szczecin-Świnoujście na stacji Ładzinie. Następnie wymalowali cały skład sprejem, zniszczenia wyceniono na ponad 90 tysięcy złotych. Grozi im do 8 lat za kratami.
5: SK Rock Sport.
6: Polscy siatkarze walczą w półfinale Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest Słowenia. Jak na razie jest 23 do 19 dla Polaków. Wygrany tego pojedynku w finale zmierzy się z Francją lub Finlandią, a te ekipy zagrają ze sobą o 21. O 20.45 za to biało-czerwoni rozpoczną rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym podejmą Bośnię i Hercegowinę. W najbliższych dniach czekają ich jeszcze 3 mecze. Ze Szwecją zagrają w poniedziałek, za tydzień w piątek z Rumunią, a rewanż z Bośnią i Hercegowiną 5 października. George Russell był najszybszy w dzisiejszych kwalifikacjach w Baku i wystartuje z pole position w Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Drugi był Charles Leclerc, trzeci Oscar Piastri. Sporego pecha miał lider mistrzostw Kimi Antonelli, który rozbił Mercedesa i ruszy dopiero z 16 pola, a wyścig już jutro. Ze względu na święto narodowe, Azerbejdżan postanowił przesunąć swoją rundę z niedzieli właśnie na sobotę.

0: to Kings of Leon. A to pan Mateusz.
1: Jak tak sobie już przy piątku żartujemy, to co to jest? Nie ma zębów ani kości, a pcha się bez litości. Kupa!
0: No ja właśnie chciałem powiedzieć, że ten program Dawida, który dzisiaj na urlopie jego zastępuje, jest tak dynamiczny i tak pełen wszystkiego, że nie ma nawet czasu iść na... No właśnie, panie Mateuszu.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: Nowy singiel zespołu Ira, Za każdy dzień. No dobrze, dotarliśmy już prawie do samego końca. Niech zakończy nasze spotkanie pan Jacek.
1: Panie Jaro, jak tradycja, to tradycja. Weekend mamy!
0: Niech będzie. Uprzejmie dziękuję za to, że wytrzymali państwo te 3 godziny ze mną w kolumnie bez Zygmunta. Zostawiam państwa z tym weekendem, o którym mówił pan Jacek, i z Michałem Prokopowiczem, który zaraz przejmie stery w SC Rock. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Aleksandra Galant, drogowskazy.
3: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. Najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista w poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: Poseł PiS Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. To pokłosie sprawy zonda krypto, w którą zamieszany jest Moskal. Przypomnijmy, jak donosił Onet, poseł spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem, a później angażował się w sprawy związane z kryptowalutami, m.in. poprawki do rządowego projektu ustawy w tej sprawie. W swoim komunikacie Moskal zdecydowanie temu zaprzeczył.
1: To jest raport.
0: Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejscowe placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
2: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki. Też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.
1: To jest raport.
0: Z centrum Warszawy obsłużą lotnisko w Modlinie. Lotnisko jako pierwsze w Polsce przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Przy pasie startowym powstanie maszt wyposażony w kamery i czujniki, które w czasie rzeczywistym wysyłają sygnały do Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego.
3: Kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na Wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, pełne dane do Warszawy.
0: Wyjaśnia prezes zarządu lotniska Modlin Jacek Kowalski. Rozwiązanie wykorzystuje kamery 4K przystosowane do pracy w dzień i w nocy i system wizualizacji dla kontrolerów ruchu lotniczego. Kontrolerów wesprze także sztuczna inteligencja.
4: Przy złej pogodzie, takiej jak tu w Modlinie często bywa, widok na kamerach będzie dużo bardziej ostry niż taki, który jest widokiem z okna starej przecież tutaj wieży kontroli ruchu lotniczego.
0: Mówi prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska-Maćkowiak. Nowy system kontroli lotów ma zacząć działać w przełomie 2027 i 2028 roku.
1: To jest raport.
0: Woda z miejskich basenów służy też do mycia ulic. Podczas letniej przerwy technicznej zbiorniki muszą zostać opróżnione. Aby więc wody nie marnować, wykorzystuje się ją do sprzątania na mokro ulic i torowisk.
5: Woda zamiast trafiać do kanalizacji, trafia do pojazdów służb oczyszczania. W tym procesie pomagają strażacy z ochotniczych straży pożarnych.
0: Mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. W tym roku wykorzystano ponownie 2,5 miliona litrów wody z 8 ośrodków sportowych.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Złota polska jesień wjeżdża na pełne i od jutra w większości kraju słonecznie, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz i tam będzie najchłodniej, bo w okolicach 16 stopni, a na południowym zachodzie nawet ponad 20. W niedzielę jeszcze więcej słońca i jeszcze cieplej. Cały przyszły tydzień zapowiada się równie ładnie, także parasolki możecie zamienić na okulary przeciwsłoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Eskarok Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego fani Oasis już są zadowoleni przed przyszłoroczną trasą koncertową. Sprawdzimy także, co działo się wczoraj na londyńskiej premierze filmu o zespole Pulp. Ale zanim to wszystko, czas uczcić 50. rocznicę wydarzenia, które dało początek historii jednego z najważniejszych zespołów rockowych na świecie. To dzisiaj, 50 lat temu, rozpoczęła się historia zespołu U2. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9:00. To I Will Follow w Esterok.

to I Don't Want To Miss A Thing. A jeśli byście nie chcieli przegapić najnowszej, przyszłorocznej trasy Oasis, no to już ją przegapiliście. No bo rejestracja dla fanów, którzy chcieli kupić bilety na przyszłoroczną trasę, jest już zamknięta. Ale ci, którzy pomyślnie się zarejestrowali, otrzymali unikalne, niezbywalne kody dostępu do wyznaczonego okna sprzedaży. W Wielkiej Brytanii, drodzy Państwo, sprzedaż rozpoczęła się wczoraj, a właściwie dzisiaj, potrwa jeszcze w sobotę i w niedzielę, to tak w gwoli ścisłości, gdyby ktoś chciał się na te koncerty zabrać. Niemcy, Hiszpania, Holandia, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone, Irlandia, 42 koncerty, to wszystko w 2027 roku. No fani są zachwyceni, ponieważ mówią, że nie ma takiego bałaganu, jak był 2 lata temu, kiedy panowie ogłaszali wielkie tournée, no i kiedy otwierali tak naprawdę te bramki internetowe z biletami. Podobno teraz już jest jakoś tak bardziej wszystko ucywilizowane. To dobrze, bo biorąc pod uwagę, co po niektórych, a nie chcę być tutaj złośliwy, niektórzy się nie uczą przy okazji sprzedaży biletów na masowe wydarzenia. A bez wątpienia, jak ktoś zarabia 400 milionów, tak jak oni przy okazji ostatniej trasy, no to chyba mówimy o masowej sprzedaży. The Wonderwall.

to wyjątkowy Steppenwolf i Born to be Wild, czyli utwór, który rozpoczyna się od wyrazistego gitarowego riffu, a przed nami niezgadnięcie utwór, który rozpoczyna się od wyrazistego gitarowego riffu. Tak, drodzy Państwo, tylko powstał kilkadziesiąt lat później. Tear It Down. To jest nowość od zespołu Greta Van Fleet. 9 października pojawi się nowy krążek. Czekamy na te nowe dźwięki od braci Kiszka. Co prawda, to chyba nie będzie coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Przynajmniej nie tak zero-jedynkowo. Dlatego, że Jake podkreśla, że mimo rock'n'rollowego charakteru, ten album ma bardzo współczesne brzmienie. No może dlatego bracia Kiszka się zabezpieczają, bo producentem tej płyty jest pan Elizondo, który między innymi współpracował z Eminemem. No tutaj raczej żadnej ósmej mili nie będzie, ale rock'n'rollowo zrobi się jak najbardziej. Lekka gonitwa w tle, potupaje niczym z najlepszych płyt Iron Maiden, przynajmniej na początku. To Tear It Down i nowa Greta Van Fleet w SC Rock.

0: Tak sobie zerkam na tę piękną płytę winylową. No piękny taki morsko-oceaniczny kolor. Chodzi o nową płytę Rogera Taylora. Tak sobie, drodzy Państwo, pomyślałem, że warto odnotować, bo myślę, że społeczność formacji Queen świętuje i to już od kilku dni, słuchając tego siódmego studyjnego albumu legendarnego perkusisty Queen. I tutaj są dwa ważne elementy. Znów można usłyszeć ten charakterystyczny, chropowaty, wyjątkowy głos. Z drugiej strony dostajemy teksty bardzo mocno społecznie zaangażowane właśnie na tej płycie. No i po trzecie pojawia się pewne muzyczne zaskoczenie, które przynajmniej fanom rocka może się wydać nie do końca zrozumiałe. W pewnym momencie na tej płycie pojawia się południowoafrykański chór, który tam nieźle dokazuje. No i singiel I See You Now też jest dosyć ciekawy. Polecam wszystkim tym, którzy nie wiedzą, co dzieje się wokół solowej twórczości muzyków zespołu Queen.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock. W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama. Uaa!

I tak naprawdę nie wiem, co mam myśleć na temat tego, co dzieje się z basistą zespołu Jam, bo z jednej strony wiemy, że zniknął z tego zespołu już dłuższy czas temu. Wiemy także, że między innymi nie pojawił się chociażby na odsłonięciu gwiazdy Ryśka Riddla. Pojawiło się oświadczenie od niego, że no ma pewne problemy życiowe, także psychiczne, dlatego postanowił złapać pewien dystans, ale jednocześnie pojawia się także koncertując i jamując ze swoimi innymi kolegami. Stąd moje pytanie w takim razie, dlaczego nie robi tego dzisiaj z Jamem? Musimy jeszcze poczekać na odpowiedzi na te pytania, tak jak musieliśmy no trochę lat jednak poczekać, aż formacja Pulp wróci. Wróciła po 24 latach. Wiemy o tym, że tak naprawdę Jarvis Cocker, wracając tą płytą, postanowił także całkiem niedawno zapowiedzieć film na temat tego powrotu oraz płytę koncertową. I co ważne, to było jeszcze kilka miesięcy temu, teraz doczekaliśmy się premiery londyńskiej tego filmu i przed afterparty, które przekształciło się później, jak się okazuje, w świętowanie przez frontmana 63. urodzin w Soho, w pewnym momencie został on dostrzeżony przez dziennikarzy, którzy zadali mu pytanie tak naprawdę o ten film, a on powiedział, że to jedna z najciekawszych rzeczy w tym dokumencie, że tak naprawdę przez przypadek został nakręcony. I to może być ciekawa historia, bo w takim razie ktoś tam w pewnym momencie bez jakiejś większej kalkulacji chwycił za no, kamerę i zaczął kręcić. A my poznamy tę historię wielkiego powrotu zespołu Pulp po 24 latach.

0: ale nie tylko zespół Pulp miał taki moment, że zniknął ze sceny. Dokładnie pamiętamy końcówkę 2017 roku, kiedy po 25 latach na scenie zespół ogłosił przejście w stan bezterminowego urlopu. I to było dosyć duże zaskoczenie. Jeszcze ta nazwa trasy Fyrant. Wrócili po 4 latach z niesamowitym koncertem, wręcz ze spektaklem, który zaprezentowali w Jarocinie. No a później także jubileusz 30-lecia płyty Fire, wielki powrót w 2025 roku. Lubimy powroty, żeby było jasne, więc jeśli pani Kasia Nosowska będzie miała ochotę na więcej tych powrotów z zespołem Hey, to my jak najbardziej, jak najchętniej. Chociaż wiemy, że oczywiście to, co dziać się będzie tej jesieni, to zdecydowanie przypomnienie tego solowego dokonania. Nie jednego, nie drugiego, jeszcze przed nami kolejna płyta w końcu, więc tych dokonań pięknych, muzycznych przez panią Kasię Nosowską było całkiem sporo, więc podsumowanie 30-lecia myślę, że jest warte odnotowania.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Big Out.
3: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co? Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
2: Tak?
3: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Escaro Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak w stylu retro świętuje pewien jubileusz zespół Blink-182. Sprawdzimy także dzisiejszy trailer nowego dzieła pożegnalnego Ozziego i Black Sabbath. To oczywiście a propos koncertu sprzed roku. No ale zanim to wszystko, czas na band, który świętuje dzisiaj swoje 50-lecie. Zresztą jeszcze w tej godzinie będę miał dla was ich płytę. To zespół U2, to Atomic City. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

To my nie tylko przy muzycznej nostalgii pozostaniemy. Zrobi nam się także nostalgicznie za sprawą wyjątkowego bohatera. Pamiętacie, jak na początku tego roku podczas San Diego Comic Con Blink-182 zaprezentowali serię gadżetów inspirowanych Pac-Manem? I to wszystko, by uczcić 25. rocznicę wydania klasycznego utworu Take Off Your Pants and Jacket. A dzisiaj panowie poszli o krok dalej, zaprezentowali swoją własną wersję Pac-Mana na swojej nostalgicznej stronie internetowej i to wszystko inspirowane jest rokiem 2001. Oczywiście celem jest jak zwykle zjedzenie jak największej ilości kulek mocy i zdobycie specjalnych ikon. Uwaga, zdejmij spodnie i kurtkę. A przy tym trzeba też unikać duchów. To wszystko znajdziecie na stronie 2001.blink192.com. To tak w gwoli ścisłości, natomiast to nie jest koniec, dlatego że zespół także występuje w najnowszym odcinku krótkometrażowej animacji Pac-Man Przekąski. Ja chyba naprawdę mocno tęskniłem za nimi.

I to jest dzisiaj ten magiczny dzień dla wszystkich fanów formacji Europe. 9 lat czekaliśmy na ich nową płytę Calm This Madness i ta płyta ma dzisiaj swoją premierę. I to nie jest tak, że ta płyta jest zła. Ta płyta jest pod wieloma względami dobra, a wręcz zaskakująca. Jak chociażby to, że to jest takie połączenie magii lat 80. ze współczesnym ciężarem muzycznym. I myślę, że to wszystko za sprawą Toma Delgettiego, który jest producentem tej płyty, a który współpracował z Rammsteinem i Ghostem. I to słychać, że ta płyta jest nieco mocniejsza. Ale są też takie zaskakujące momenty, jak to, że klawiszowiec Europe dostał na tej płycie naprawdę mnóstwo przestrzeni. To takiej zaskakującej, bo chociażby w numerze The Cult of Ignorance można usłyszeć nie jakieś tam głębokie hamondy, tylko wręcz czysto 80-sowe syntezatory, których chyba nikt się nie spodziewał od lat. Z drugiej strony mamy ten orkiestrowy rozmach w singlu Scandinavian Eye. Jest tam dużo zaskoczeń, naprawdę. A do tego jeszcze piękna plejada gwiazd, chociażby związanych z zespołem Ghost, jak pan Tobias czy pan Michael, związany z zespołem Opeth. Więc jest to płyta mocno zaskakująca. Myślę, że fani powinni zajrzeć. W końcu to 9 lat czekania na następcę. To Calm This Madness, to tak przy okazji właśnie nazwy tej płyty. Natomiast my teraz zmieniamy nieco klimat na rzecz lidera dziwnej wiosny. Wczoraj, co prawda, w czwartkowym radarze sięgaliśmy po nowe dźwięki od Dawida Karpiuka, ale dzisiaj jest kolejny dzień. Dlaczego by nie sięgnąć po najnowszy, trzeci singiel z jego także zapowiedzianej już solowej płyty Kosmos. Wczoraj Dziwna Wiosna, a dzisiaj Dawid solowo. To jego

0: No, już czas, by wygrać płytę. To objazdowe nieme kino, to u nas odjazdowa płyta do wygrania. Świętujemy 50-lecie zespołu U2. No i jest taka płyta w mojej ręce, dzierżę ją dumnie. Jezu, już dalej, to wszystko jeszcze skrzypi. Drodzy Państwo, człowiek przyzwyczajony do tych wszystkich streamingów dzisiaj, do tych wszystkich digipaków, to przecież nie jest zafoliowana tym razem. Tak brzmi, właśnie, zafoliowana płyta, wyjątkowa płyta zespołu U2, No Line on the Horizon. Jeśli macie ochotę ją wygrać, to mam nawet takie pytanie. Myślałem na początku, żeby zapytać was o to, gdzie ta płyta powstawała w kontekście marokańskich przygód, ale zapytam o coś innego. Zapytam o to minimalistyczne zdjęcie na okładce, które wcale nie przedstawia grafiki komputerowej. To jest fotografia, to na co właśnie spoglądam. Fotografia zatytułowana Boden Sea, autorstwa słynnego japońskiego artysty. Jakiego japońskiego artysty? Czekam na wasze prywatne wiadomości na Facebooku Eski Rock, jeśli macie ochotę zgarnąć tę płytę YouTube sprzed ładnych kilku lat.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

To Jędrzej, który pogubił część od zestawu. Natomiast jeśli wy po roku od wielkiego pożegnalnego koncertu z jego Zborna i Black Sabbath gdzieś tam pogubiliście swoje muzyczne wspomnienia, to wiedzcie, że przyjdzie nam wszystkim przypomnieć sobie to, co działo się 5 lipca w Birmingham w ubiegłym roku, ale także małe podsumowanie, bo 17 dni później Ozzy Osbourne zmarł w swoim domu. I o tym wszystkim, drodzy Państwo, bo nie da się także uciec od tego tematu, o tym wszystkim w filmie Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, który 28 października na ekranach kin na całym świecie. Dlaczego o tym dzisiaj wspominam? Ano dlatego, że dzisiaj zobaczyliśmy pierwszy zwiastun właśnie tego filmu. Ta minuta przypomniała nam te magiczne chwile sprzed roku. To Crazy Train i Ozzy Osbourne w Esterock.

0: i ten utwór przyniósł zespołowi prestiżową nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę rockową, no to jednak trzeba pamiętać, że proces jego powstawania był dosłownie błyskawiczny. Scott Stapp i gitarzysta Mark Tremonti stworzyli szkielet muzyczny i tekst w zaledwie 15 minut. I to podczas próby dźwiękowej, czyli soundchecku przed jednym z koncertów. Można? No, jak słychać, można.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Paulina Rzeźniczak zrobiła sobie piersi i nadaje prosto po zabiegu. Wczoraj była tragedia. Czyżby trafiła na chirurga Rzeźniczaka?
3: Robert Lewandowski porusza się po stolicy chińskim SUV-em. Ochroniarz nie odstępował go na krok. On na bank miał ze sobą ładowarkę i pilnował, czy mu prądu w tym chińskim SUV-ie nie zabraknie. Myślisz, że potwór z Loch Ness nosi kąpielówki?
2: Nosi takie wodery.
3: Potwór z Loch Ness istnieje. Pani, która się wybiera do Szkocji, przeglądała Google Earth. Po powiększeniu tego zdjęcia kontury miały przypominać wieloryby, no przekazała do oficjalnego rejestru obserwacji Nessie i teraz zobaczą, czy to jest Nessie w woderach.
2: Pamiętam taki film Lessie wróć, a tutaj wrócił Nessie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sięgniemy po rzadko widziany na antenie SK Rock zespół Asia. Powiemy także o 30-leciu ważnego muzycznego momentu w życiu zespołu The Prodigy. Ale zanim to wszystko, aktualnie celebrujemy nie 30-lecie, ale 50-lecie tego zespołu. Panie i panowie, to YouTube. I to koncertowo. To Sunday Bloody Sunday. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania.
6: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday Bloody Sunday.

You can't hang around. Oj, mój muzyczny świat. Wielka Brytania. Druga fala muzyki ska. Oj, Madness. Tuton. Świat zespołów takich jak The Selector, The Specials, Batmaners. Piękny czas. Chociaż pierwsza fala muzyki ska też była piękna. W końcu muzyka ska narodziła się przed muzyką reggae. Nie wszyscy o tym wiedzą. No Bob Marley najpierw śpiewał ska, dopiero później muzykę reggae, którą gdzieś tam z innymi powymyślał. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że muzyka ska, przynajmniej właśnie w Karaibach w latach 60. była na tyle ekskluzywna, że drodzy państwo, tam tylko w najbogatszych klubach tak naprawdę na Jamajce tańczyło się ska. Trzeba było mieć garnitur, żeby wpuściło was towarzystwo do klubu, żebyście mogli w ogóle tańczyć muzykę ska. Tak było w latach 60. I może troszeczkę później. To my teraz oddajmy głos innej brytyjskiej legendzie, tylko muzycznie zmienimy nieco klimat na zdecydowanie bardziej progresywny. Zespół Asia to jest jedna z tych legend tego gatunku i tak sobie pomyślałem, że na pewno są po drugiej stronie ci, którzy nie mogą doczekać się nowości od tego zespołu i one nadejdą, drodzy państwo. Trochę cierpliwości, bowiem 6 listopada płyta Indigo od zespołu Asia. A my przypominamy to, co działo się w latach 80.

No ale nie przed weekendem. Oj, myślę, że człowiek się zmieni. To Myslowic, to długość dźwięku samotności, Westrock. Ci, którzy czuli się samotnie, bo Nickelback nie dawało żadnego znaku życia od 4 lat. Po płycie Get Rollin z 2022 roku, to teraz wracają z nową płytą, która pokazuje szerokie spektrum brzmienia tego zespołu. Zaczynają od utworu, w którym jestem zakochany, czyli Rattle the Cage z Johnem Fifem. To jest niesamowity numer, który otwiera Everything Under the Sun. No ale przede wszystkim czekamy na nieco więcej tych dźwięków z nadchodzącej płyty, która lada chwila. A swoją drogą, jak już mówimy o tej nowej płycie Nickelback, to właśnie z niej to Leave Me Behind. A w zakładce Radar na skrock.pl możecie zobaczyć fragment rozmowy z jednym z muzyków Nickelback, który przeprowadziła nasza socialowa Klaudia.

0: za tak niesamowite dźwięki. Myślę, że nawet fani Iron Maiden są w stanie im wybaczyć to, że podobno splagiatowali pewien utwór Żelaznej Dziewicy z 81 roku. Jako wielki fan Iron Maiden od kilkudziesięciu lat dawno im wybaczyłem. To Last Resort i Papa Roach w SC Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Dobrze rokuje.

I to właśnie te drzwi spowodowały, że ta kariera Agnieszki Chylińskiej się nieco bardziej otworzyła także na mainstream. To ONA, to drzwi Westerok, a przed nami także wyjątkowy utwór, tym razem brytyjskiego muzycznego świata. Wyjątkowe dźwięki od zespołu The Prodigy, które także odmieniły oblicze tego zespołu. Wyobraźcie sobie, że wcale się nie dziwię, że ten zespół świętując 30. rocznicę premiery postanowił wydać ponownie, jeszcze raz te wyjątkowe dźwięki na jubileuszowym winylu. To The Prodigy, to ich Brief sprzed lat.

0: To z tej najnowszej odsłony zespołu Linkin Park, to Two Faced Westerok, a to jest tak naprawdę ta najnowsza, druga era tego zespołu. Jak wyglądała ta pierwsza, ta druga i to przejście między tymi erami, to już zobaczymy na ekranach kin na całym świecie za 5 dni. Do tego tematu jeszcze będziemy na pewno wracać w radarze już teraz, natomiast pochylamy się nad kolejnymi amerykańskimi dźwiękami. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro popołudniową porą, tak przy okazji małego podsumowania radarowego, no i jak zwykle także w poniedziałek. Przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
2: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Droga 66 w SC Rock. SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski. Call it stormy, my name. But two is just as bad. I thought T-Bone Walker played here a few weeks ago. It's his song, not mine. Call it stormy, my name.

and Saturday I goes out to play. The eagle flies on Friday.

W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy pierwsze urodziny. Drogi 66 oraz 101 urodziny króla bluesa, B.B. Kinga, słuchając zresztą utworów B.B. Kinga, tylko że w wykonaniu innych artystów. I tak sobie pomyślałem, że obok B.B. Kinga nie może zabraknąć drugiego z ojców białego bluesa, czyli Muddy'ego Watersa. I właśnie dlatego jego wykonaniem standardu Stormy Monday rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66. McKinley Morganfield, znany jako Muddy Waters, przyszedł na świat 4 kwietnia 1913 roku w hrabstwie Issaquena w Mississippi, a zmarł 30 kwietnia 1983 roku w Westmont w Illinois. Jest przedstawicielem tak zwanego chicagowskiego bluesa i bluesa delty Mississippi jednocześnie. I jest jednym z pionierów elektrycznego bluesa obok B.B. Kinga właśnie. Ja sięgnąłem dziś po zapis koncertu Muddy Watersa z Bostonu z 22 sierpnia 1972 roku, pieczołowicie odrestaurowanego w 2024 roku cyfrowo. No to teraz jeszcze na chwilkę na ten koncert się przeniesiemy, a to za sprawą utworu You Done Lost Your Good Thing Now. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w kolejnej odsłonie Drogi 66 Westerok.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Katarzyna Warnke porzuciła obowiązki celebrytki. I teraz zastanawiam się, jakie obowiązki ma celebrytka. Musi celebrycić.
2: Sydney Sweeney wraca po aferze z reklamą z zakładów bukmacherskich i znowu eksponuje biust. I ja tak się zastanawiam, po zakładach bukmacherskich, to oni ten biust w tych zakładach obstawiali?
1: Ja też nie powiem, podczas jakiej czynności wykonywanej pierwszy raz w życiu towarzyszył mi zespół
2: ale
1: YouTube.
2: Powiedz.
1: Nie, to
2: ale
1: państwa.
2: Kondzio.
1: Nie,
2: to ale kondzio.
1: Zbierałem ale jabłka
2: powiedz.
1: W sadzie. No, tyle.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Delikartą w Delikatesach Centrum. Reklama. Droga 66 w SROK.
1: Dzisiejsze spotkanie w Drodze 66 rozpoczęliśmy od absolutnego klasyka. No to teraz pora na nieco świeższy skład, który powstał pod koniec 2011 roku w Los Angeles w Kalifornii. W skład zespołu The Record Company wchodzą Chris Voss na gitarze i wokalu prowadzącym, Alex Steve na basie oraz Mark Cazorla na perkusji. Na twórczość tych panów wpłynęli tacy muzycy bluesowi, jak chociażby John Lee Hooker, a od momentu, kiedy panowie nagrali swój pierwszy krążek, The Record Company koncertowali w całej Ameryce Północnej, występując jako support przed takimi artystami, jak chociażby John Mayer, B.B. King, Social Distortion, Buddy Guy, Bob Seger, Grace Potter czy Trombone Shorty. Pod koniec 2015 roku natomiast wyruszyli w trasę po Europie u boku Blackberry Smoke. My wysłuchaliśmy numeru zatytułowanego The Movie Song z płyty All of This Life z 2018 roku. No to teraz mam jeszcze jeden kawałek z płyty z roku 2020 zatytułowanej Early Songs and Rarities. Ten numer The Record Company nosi tytuł Never Gonna Cry For Me.

0: Tego jegomościa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale dla porządku Jimi Hendrix i Catfish Blues. Jimi Hendrix, który w dzisiejszym programie pojawia się nie bez kozery, ale najpierw z kronikarskiego obowiązku kilka najważniejszych faktów. Jimi Hendrix, czy tak naprawdę James Marshall Hendrix, urodził się 27 listopada 1942 roku w Seattle, a zmarł 18 września 1970 roku w Londynie. Powszechnie uznawany za najwybitniejszego i najbardziej wpływowego gitarzystę wszechczasów. Tym mianem został uhonorowany w licznych plebiscytach, m.in. magazynu muzycznego The Rolling Stone w 1992, 2003, 2011, 15 i 23 roku. I według naukowej analizy Daniela Lee z University of Tasmania, Hendrix wygrywa 9 na 10 podobnych rankingów. O jego karierze można by opowiadać bez końca, ale to jest temat na zupełnie inny wieczór i na zupełnie inny odcinek Drogi 66. Dziś Jimi Hendrix pojawia się nie bez kozery, ponieważ już za 3 tygodnie w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się jubileuszowa 35. edycja festiwalu Jimi Way Blues Festival. To jest genialny festiwal, jeden z lepszych festiwali bluesowych w całej Polsce, o czym niech świadczy fakt, że bilety na ten festiwal bardzo często rozchodzą się w ciągu kilkunastu minut. Proszę sobie to wyobrazić. Na tegorocznej jubileuszowej edycji zagrają Vinyl Paradise z Malty, Dustin Arbuckle and the Damnations z USA, The Bone Shakers również z USA, Silesian Hammond Group i Paulina Gołębiewska. To oczywiście przedstawiciele naszego kraju, również z Polski Wild Flame, Blues Against the Machine. Tu jest miks muzyków z Portugalii, Hiszpanii, Polski i Włoch. A na koniec Rafael Racing's Soul Gift featuring Giselle Jackson. To znowu połączenie Austrii i USA. Przypominam, już 16 i 17 października w Ostrowie Wielkopolskim 35. jubileuszowa edycja Jimi Way Blues Festival. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania oczywiście zagra jeszcze raz Jimi Hendrix. Sięgnąłem dzisiaj po kompilację z 1994 roku nazwaną Blues i wybrałem na koniec numer, który zamyka całą tę płytę. Zanim go jednak odpalę, to przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na adres droga66@skrock.pl, a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Łukasz Szaciłowski, dziękuję bardzo za dziś i zapraszam już teraz na kolejną Drogę 66, ta za tydzień, w piątek o 21:00, a żegnam się z Państwem numerem Hear My Train A Coming w wersji elektrycznej, oczywiście Jimiego Hendrixa.
1: Yeah, okay, then there's a story that a lot of us been through at one time or another, one kind of way or another, about a cat running around town and his old lady think she don't want him around, and a whole lot of people from across the tracks are putting him down. Well, nobody don't want to face up to that the cat has something, but fully everybody's against him because the cat might be a little bit different. So he goes on the road and be a voodoo child.

0: ES Rock. Najlepszy rok zza oceanu.
1: Autopromocja.
0: Porachunki osobiste.
1: Porachunki osobiste.
0: ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość Violinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Violinku!
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Violinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.